powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: zegarach jest już 6.
1: Ciało polskiego turysty odnalezione w Tatrach Słowackich. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciało 27-letniego Polaka odnalezione w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Turysta wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Poszukiwania ułatwiło ustalenie lokalizacji telefonu mężczyzny. Ostatecznie ratownikom udało się z pokładu śmigłowca namierzyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
3: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Rzet jest kolejną osobą, m.in. po szefie PKO-lu Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Ekipy poszukiwawcze nie odkryły dotąd zbiorowej mogiły Polaków w dawnej wsi Późniki w obozie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu pracy o kilka kolejnych dni. Obecny etap poszukiwań trwa od końca sierpnia. Celem jest odnalezienie zbiorowej mogiły Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział ukraińskiej powstańczej armii. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Zhen Qinwen 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zhen w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
4: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
5: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć, no i niestety przegrała, ale może następnym razem.
6: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 roku, przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: I to jest jeden z tych dni, kiedy to o poranku zadajemy sobie pytanie, no jak tu się ubrać, bo rano... No to faktycznie trzeba wrzucić na siebie coś cieplejszego, bo to okolice 13 szczebelka, ale jak się wszystko nam rozhula, to nawet 27 stopni. Tak prognozują synoptycy, więc jeszcze to lato będzie nam o sobie przypominać i ten ostatni jego oddech na pewno poczujemy. No i przede wszystkim, zdaniem synoptyków, dziś ma być pogodnie, sporo słońca.
7: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to już bliżej południa będzie można w samej koszulce sobie pośmigać się przy takiej temperaturze. 5 minut po godzinie 6, Radio Sochacz FM na dzień dobry. No i ta muzyka, która was budzi. Papa Dance na Story to na start naszego spotkania. Łukasz Matusiak, cześć, witam.

Niektóre z nich to DJ Fast, a który DJ Boy, no bo Fast Boy to przecież niemiecki duet. Ich nowość Music Sounds to już za nami i przyznacie, że brzmi to dla ucha bardzo przyjemnie. No to jeszcze niejednokrotnie na naszej antenie ten kawałek się pojawi. Tilaf, chłopaki nie płaczą, to już teraz Shangai i Kalima Minu za chwilę i za chwilę też zajrzymy sobie do kalendarza.

0: specjalnie dla was na 94,9, 18 minut po godzinie 6. To Radio Sochaczew na dzień dobry. We wtorek, 8 września, czyli w 251 dzień tego roku, 114 ich pozostało nam do jego zakończenia. Kto świętuje? Radosław, Maria oraz Adrianna. To imieninowy zestaw, no to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń, a jeżeli chodzi o tych urodzonych, no to są postaci, które z nami już niestety nie ma, jak Krzysiu Krawczyk czy DJ Avicii, ale świętują Pink, czyli amerykańska piosenkarka, a także aktorka Kasia Zielińska. Nietypowe święta, które to z kolei znajdziemy w kalendarzu. Dzień dobrych wiadomości, to takich wam tylko i wyłącznie dziś życzymy. To też Dzień Marzyciela, czy na przykład Światowy Dzień Fizjoterapii. A wydarzenia, które działy się na przestrzeni lat właśnie 8 września, to w 1930, to wtedy do sprzedaży trafiła przezroczysta taśma klejąca. W 1970 miała miejsce premiera filmu Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. No i może dorzucimy jeszcze rok 1999, bo wtedy w rozegranym w Warszawie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska zremisowała bezbramkowo z Anglią.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

połączyła z aniołami, a my razem z nią. Doda już za nami 28 minut po godzinie 6. Słuchacie Radia Sochacze. Z Kolim znów u nas będzie koncert w Feliksowie. Mignęło mi właśnie w sieci. To informacja z tusochaczew.pl, a dokładnie to wystąpi 20 września z okazji dożynek gminy Sochaczew. Także no, patrząc na ilość koncertów, które z Kolim gra i ich częstotliwość w naszej okolicy, to się nie przejmujcie. Jak z Kolima nie było jeszcze u was na wiosce, no to prawdopodobnie za chwilę właśnie się tam pojawi. Konrada oczywiście pozdrawiamy, no i Piona, i do zobaczenia w Feliksowie.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: to o poranku puknęliśmy w dzwoneczek. Zdecydowanie naszą nowością Ring My Bell. To na przykład rowerem można śmignąć się do pracy. Pogoda dziś na to zdecydowanie pozwoli, a jak jesteście właśnie w drodze i śmigacie autem, no to głośniki przewietrzone solidną porcją basu. Mamy nadzieję, że to was rozbudziło. Słuchacie Radia Słuchacze, w 22 minuty pozostały nam do godziny 7. No to się nam kolega z powiatu popisał. Oj tak, na tusłuchacze.pl czytam, że policjanci ze Skierniewickiej Komendy zatrzymali 42-letniego złodziejaszka, mieszkańca właśnie powiatu Sochaczewskiego, a sprawca zabrał z jednego z domów na terenie Skierniewic biżuterię i zegarki warte około 40 tysięcy złotych i może za to posiedzieć nawet i 5 lat. No, chciał biżuterię, no i ma srebrne bransoletki.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

miejsce jak dom i kwadrans, który dzieli nas od godziny 7. Słuchacie Radia Sochaczew, a nie wiem, czy z kolei o tym słyszeliście, może moi koledzy o tym wam już opowiadali, a jak nie, no to historia 17-letniego Franciszka Perkowskiego, bo ten zbudował kartoflomat. Tak, dobrze słyszycie, takie rzeczy właśnie w internetach, czytam o tym w sieci. No i chłopak chciał sprzedawać więcej ziemniaków bez oddawania całej produkcji do skupu, więc stworzył taki samoobsługowy punkt przy trasie Skrynek do Kruszynian. No i do konstrukcji wykorzystał między innymi dwa koła od kultowej WS-ki. Ziemniaki pochodzą z jego gospodarstwa, a zapłacić można gotówką albo blikiem. No i najlepsze jest jednak to, że wszystko działa po prostu na zaufaniu i według Franciszka kradzieże stanowią mniej niż 1% sprzedaży. Franek, bo ja ci powiem tak, to nie złodzieje mogą być największym zagrożeniem dla kartoflomatu, tylko urzędnicy.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
1: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
8: Na zegarach punkt 7.
9: Referendum w gminie Sochaczew nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łączymy się telefonicznie z wójtem Dariuszem Krupą. W tym serwisie zachęcamy do zapisów na rajd rowerowy w gminie Nowa Sucha. Będzie też o niesztampowych środkach motywacyjnych nowego pierwszego trenera rugbystów Orkana. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dariusz Krupa w dalszym ciągu będzie piastować stanowisko wójta gminy Sochaczew. Niedzielne referendum w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji.
10: Chcę z całego serca podziękować mieszkańcom gminy Sochaczew za zaufanie, wsparcie i za to, że w trudnym czasie byliście z nami. Ten wynik odbieram nie jako osobiste zwycięstwo, ale jako mocny sygnał, że mieszkańcy chcą spokoju, stabilności i dalszej pracy dla naszej gminy. Ostatnie tygodnie były pełne emocji, napięcia i wielu trudnych słów. Dlatego dziś szczególnie chciałbym powiedzieć jedno. Czas zakończyć spory. Przed nami jest dużo ważnych spraw, inwestycji i decyzji, które mają realne znaczenie dla mieszkańców. I właśnie na tym chcę teraz się skupić. Dziękuję wszystkim, którzy okazali mi zaufanie, ale również tym, którzy mieli inne zdanie. Gmina Sochaczew jest naszym wspólnym domem. Niezależnie od różnic, musimy umieć ze sobą rozmawiać i działać razem. Na bardziej szczegółowe podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Dlatego dzisiaj emocji po prostu jest bardzo dużo.
9: Mówił wójt Dariusz Krupa. I zmieniamy temat. Urząd Gminy Nowa Sucha oraz tutejszy Ośrodek Kultury przygotowują się do corocznych obchodów rocznicy Bitwy nad Bzurą, jakie we wrześniu mają miejsce w Kozłowie Szlacheckim. W tym roku na mieszkańców czekają pewne niespodzianki.
11: Ta rocznica Bitwy nad Bzurą u nas obchodzona jest w taki sposób, że jest ta część oficjalna związana z mszą, występami artystycznymi. Natomiast również jest taka część mniej oficjalna, ale też ściśle związana z tą rocznicą. Otóż organizujemy co roku rajd rowerowy wzdłuż Bzury do miejscowości Kąpina, gdzie również jest cmentarz żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą, potem do Mogiły w Nowym Dębsku. Ta trasa liczy około 27 kilometrów. Też przebiega takimi drogami, żeby były to dogodne dla całych rodzin, co najważniejsze, bezpieczne. W tym roku nieco zmieniamy tą trasę, także nie mówię o szczegółach, będzie to pewna niespodzianka. Zapraszam serdecznie do zapisywania się.
9: Mówił wójt Maciej Monika. Zapisy prowadzi GOK w Nowej Suchej.
0: To są wiadomości.
4: wiadomości Radia Sochaczew.
9: To był jeden z najlepszych meczów Orkana w ostatnich latach. Drużyna trenera Tomasza Malesy zdecydowanie wygrała z Aventą Pogonią Siedlce 31-19. Sochaczewska ekipa skrupulatnie budowała przewagę i wykazała się dyscypliną w obronie. Aktualni mistrzowie Polski do głosu doszli dopiero w końcówce meczu, pozbawiając gospodarzy punktu bonusowego. Co ciekawe, nowy pierwszy trener Tomasz Malesa ma swoje sposoby na rugbistów. Pytał o nie Dawida Plichtę nasz redakcyjny kolega Bartek Staniaszek.
12: Kacper Wróbel coś krzyczał odnośnie obietnicy trenera. Co takiego obiecał trener po tym meczu?
13: Wolny cały tydzień. Zatrzyma słowa? Zobaczymy.
9: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Zwycięstwo drużyna zadedykowała Marcinowi Stachniukowi. Były rugbista i żołnierz zginął w wypadku kilka dni wcześniej.
14: Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów między innymi pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
15: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
14: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Na przestrzeni całej naszej historii z Urlichami no mamy różne wspomnienia, ale ten no to chyba taki, kiedy to jeszcze te pozytywne do nas wrócą i będą nam towarzyszyły. Antycyklon Urlich, jak słyszeliśmy, ten steruje pogodą nad Polską, no i wysokie temperatury, także tu u nas w powiecie sochaczewskim. No właśnie, bo do 26-27 w ciągu dnia. Tak to ma wyglądać i dziś, i jutro, i przede wszystkim ma być pogodnie. Deszcz, no to w środę pod wieczór i ta noc ze środy na czwartek właśnie z opadami. Taki też może być czwartkowy poranek, a później już rozpogodzenia. No i też to słońce w drugiej części tygodnia, choć wtedy już chłodniej. Mówimy w ciągu dnia o 18-19 stopniach.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Blisko 7 po 7 i Radio Sochaczew. Na dzień dobry, Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie. Chociaż...

0: Diego Fire na 94 i 9, 12 minut po godzinie 7. Boże Narodzenie w tym roku przyszło zdecydowanie wcześniej, bo słuchajcie, dziś wieczorem telewizja ze słoneczkiem w logo ma puścić Kevina samego w domu, tak? Dobrze słyszycie. No to jeszcze powinien być puszczony Znachor na 10 różnych kanałach i obydwa święta mamy zaliczone.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Miłość. Kuba i Kuba. 19 minut po godzinie 7. Słuchacie Radia Sochaczew. Będą szczepić lisy. Trzeba uważać. Taki nagłówek mignął mi na tusochaczew.pl. Także jak w swojej przychodni zobaczycie lisy czekające w kolejce, no to właśnie spokojnie, nie panikujcie. One przyszły na obowiązkowe szczepienie.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

DJ Is Your Second Name. To DJ Sibul na 94,9, 29 minut po godzinie 7, Radio Sochaczew na dzień dobry. I powiem wam tak, że ja już widzę te nagłówki na tematycznych portalach. Grzybiarze go nienawidzą, znalazł patent na wielkie zbiory. No, dobrze, że sam nie jestem grzybiarzem, bo już bym pluł pewnie jadem z zazdrości. No bo Adrian, nasz słuchacz i zarazem czytelnik tu sochaczew.pl, pochwalił się na portalu swoim weekendowym łupem, a faktycznie jest czym. W sobotę 13 pociech, 28 koźlarzy, 42 prawdziwki i 10-litrowe wiadro podgrzybków, a w niedzielę 25 pociech, 7 koźlarzy, 60 prawdziwków i około 20 podgrzybków. Tyle właśnie nasz mieszkaniec zebrał, głównie w Janowie, Różkach, Młodzieszynie, a także w Adamowej Górze i Altance. I co ciekawe, wystarczył mu 2,5-godzinny spacer, żeby taki łup właśnie zgarnąć. No to jedno jest pewne, jak zapytacie Adriana, po kiego grzyba, to on zna odpowiedź.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Pozdrawiamy tych, którzy teraz w drodze do pracy śmigają, by zdążyć na ósmą. No to jeżeli jesteście na obwodnicy na przykład, no to 50 może być delikatnie kłopotliwa, szczególnie tu jadąc od 15 sierpnia w stronę Ronda Żyrardowskiego, no to kolejka nam się wydłużyła i tu przy skrzyżowaniu no będzie trzeba chwilę zaczekać, podobnie jak jadąc od Żdarowa w stronę Ronda w Kuznocinie, no to tu ta sytuacja wygląda podobnie, na przykład jadąc 92 w stronę stolicy, no to kto mknie do Warszawy, to w Błoniu zwolni, w Ołtarzewie też na skrzyżowaniu będzie trzeba chwilę zaczekać, na dwójce nie wygląda to źle, w jednym i drugim kierunku jest przejezdnie bez przestojów, na 580 podobnie, no może w Lesznie poczekacie tu na zmianę świateł na skrzyżowaniu, a później Stare Babice mogą się robić dopiero kłopotliwe. Jak to wygląda na 90 dwójce do Łowicza i od Łowicza? Tu jest płynnie i tak naprawdę do samego Kutna bez większych utrudnień, zjazd na A1 w tym rejonie też takich kłopotów nie sprawia. Na drodze do Brochowa tu też nie widzę, by coś niepokojącego się działo, czy na przykład jadąc od Ronda w Różkach w stronę Młodzieszyna i dalej Wyszogrodu, to tu też na 50 ruch odbywa się płynnie. Kłopotliwie może być w samym mieście, szczególnie na tych głównych skrzyżowaniach, jak Płocka, Warszawska, Traugutta i Staszica. Tu to zagęszczenie o tej porze może być większe. No i Warszawska też w rejonie Piłsudskiego i 600-lecia. Tu też na światłach zaczekacie. Szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochu.
5: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
8: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
7: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
8: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i dzieciaki.
7: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
8: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
13: Polecam. Cezary Pazura.
14: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

Kocham Ciebie Więcej, śpiewała Roxy Węgiel, a towarzyszył jej Łajcior 2115. 11 minut, tyle pozostało nam do godziny 8. Słuchacie Radia Sochacze w o poranku. Co w wielkim świecie? No właśnie, przeglądam, co tam w internecie i na kolorowych portalach. To te się rozpisują o tym, że kierunek wybrała już hiszpańska następczyni tronu, czyli księżniczka Austrii Eleonora. To rozpoczęła wczoraj studia politologiczne na Wydziale Prawa Publicznego Uniwersytetu imienia Karola III w Madrycie. To jest właśnie ten news, że po prostu poszła na publiczną uczelnię i ma tam spędzić się najbliższe 4 lata. No i pierwszego dnia na tej uczelni księżniczka nie odróżniała się specjalnie od innych studentów. Jeansy, biała koszula, sportowe buty i do tego duża czarna torba. No, prawie jak zwykła studentka, bo oczywiście od samego rana przed uczelnią koczowały dziesiątki dziennikarzy i fotoreporterów. Także Eleonora może i założyła strój jak na zwykłe zajęcia, może i poszła na uczelnię publiczną, ale korona z głowy to chyba jednak nie spadła.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 gramów, piątnica, 1,69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 gramów, 1,59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 zł za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 gramów, 5,69 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.
14: I na zegarach mamy już prawie 8:00.
15: Gmina Teresin bez planu ogólnego. Ta sytuacja jest szczególna. Sochaczewska Rada Seniorów uzupełniona. Bogusława Majcher zastąpiła świętej pamięci Adama Misiaka. W tym serwisie także o jubileuszu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. To już 40 lat istnienia placówki. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. 31 sierpnia tego roku to data, do której samorządy w całej Polsce powinny były przyjąć plan ogólny. Jest to dokument planistyczny, który wyznacza obszary, gdzie mogą znajdować się zabudowania mieszkaniowe, a gdzie na przykład produkcja czy usługi. Nie wszędzie podjęto stosowne uchwały i to z różnych względów. W gminie Teresin sytuacja jest szczególna. Tu prace nad planem ogólnym wciąż trwają.
16: Na ostateczny kształt i kierunki planowania czy rozwoju przestrzennego w gminie wpływ będzie miała w bardzo dużym stopniu przygotowana przez spółkę strategia obszaru otoczenia CPK. Została ona przedłożona przez pełnomocnika do spraw CPK do rządu celem przyjęcia przez Radę Ministrów. Niestety rząd do tej pory tej strategii nie przyjął, więc gmina ma trochę związane ręce. Zależy nam, aby nie podejmować pochopnych decyzji i nie uchwalać planu ogólnego niezgodnego z projektem tej strategii, który za chwilę i tak musiałby być zmieniany w związku z przyjęciem przez rząd właśnie tej strategii obszaru otoczenia CPK.
15: Mówiła Joanna Kucharek-Matos, kierownik referatu gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Teresin. Sochaczewska Rada Seniorów uzupełniona. Podczas ostatniej sesji minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłym Adamie Misiaku, który był członkiem Rady. W jego miejsce powołano nową osobę.
17: Na podstawie statutu Sochaczewskiej Rady Seniorów powołuję panią Bogusławę Majcher w skład Sochaczewskiej Rady Seniorów. Wierzę, że pani wiedza, doświadczenie i głęboka znajomość problematyki będącej przedmiotem zainteresowania Sochaczewskiej Rady Seniorów przyczyni się do integracji środowiska osób starszych oraz wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej miasta Sochaczew. Zapraszamy.
15: Mówiła podczas sesji zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
18: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie świętowało 40-lecie istnienia. Wydarzenie rozpoczęło się na stacji PKP, gdzie przyjechał pociąg niespieszny. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Wąskotorówki. Rozmawialiśmy tam z Emilią Oleksiak, dyrektor stacji muzeum w Warszawie.
19: Czym dla stacji muzeum jest to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie?
20: Jest
3: jest to dla nas niezwykłe miejsce i bardzo ważne miejsce dla stacji muzeum, dlatego że właśnie tu możemy odkryć piękno kolejek wąskotorowych, najcenniejsze zabytki, które są w Polsce i nie tylko zobaczyć parowozy, ale również się nimi przejechać, usłyszeć ten wyjątkowy gwizd lokomotywy parowej.
4: Wy w Warszawie będąc macie taką wiedzę o tym, czy turyści, którzy odwiedzają Was, są zainteresowani Sochaczewem i tym miejscem?
3: Tak, są bardzo zainteresowani. Zarówno i odwiedzają muzeum w Warszawie, stację muzeum, jak i właśnie nasz oddział w Sochaczewie. I bardzo dużo osób pozytywnie się wypowiada, są bardzo zadowoleni z wycieczek.
15: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
13: Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
19: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
13: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć się w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
20: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
13: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No to jeszcze lato nam delikatnie o sobie przypomina. 27 stopni. Tak to właśnie ma wyglądać na termometrach w Sochaczewie i okolicy. I dziś i jutro dzień z takimi wartościami, a później już no to poniżej 20, 18-19 stopni. Takie wartości utrzymają się do końca tygodnia. Pogodnie na pewno i dziś i jutro, ale już pod koniec dnia może pojawić się deszcz. Noc ze środy na czwartek i czwartkowy poranek właśnie z parasolem, ale później już rozpogodzenia i przy piątku też słońce wyjrzy. Taka pochmurna ma być sobota, choć właśnie już bez deszczu, a ponownie więcej słońca przy niedzieli.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dzień dobrych wiadomości. Raz jeszcze o tym przypominamy nietypowym święcie i takich Wam właśnie życzymy, ale też można się rozmarzyć, bo dzień marzyciela. No właśnie, czy może jest jakieś marzenie, które ostatnio spełniliście? To pod porannym postem na Facebooku Radio Sochaczew można się tym pochwalić. Łukasz Matusiak, cześć!

DJ wie, jak rozbudzić o poranku. Oj, zdecydowanie potrafi to swoimi dźwiękami. Jego Wish You Well za nami, 13 minut po godzinie 8. Billy Ocean, a także Lanberry to za chwilę, czyli jeszcze więcej muzyki, którą mamy dla Was w Radiu Sochaczew. A tymczasem Muzeum Kolei Wąskotorowej skończyło 40 lat. To nagłówek z miejskiej strony, czyli sochaczew.pl. No, z jednej strony gratulacje, fajnie, no bo to już tyle lat, ale z drugiej jednak to 40. No na przykład dla faceta to ten magiczny moment. Wiecie, chodzi oczywiście o kryzys wieku średniego, także no zaczynam się trochę bać się tego wszystkiego, co za chwilę może dziać się w muzeum, że na przykład wagony mogą zacząć rozglądać się za młodszymi lokomotywami.

0: to tytuł tego numeru. Kto jak nie my, to Lanberry. 19 minut po godzinie 8 słuchacie Radia Sochaczew. Dziś o poranku wspominałem o szczepieniu lisów i o tym, że mogą się robić, co za tym idzie, kolejki w przychodniach. No to dzwonicie i mówicie, że to trochę szalone i pytacie, czy widziałem szczepione lisy i żeby to robiły na NFZ. To dobra. Przyznam się szczerze, że lisy, no może i nie, ale szczepione psy już tak.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

jakoś tak od razu lubi się fajniej, prawda? 28 minut po godzinie 8, Radio Sochaczew na dzień dobry. Popularny raper Snoop Dogg szuka testera lodów i płaci za to, uwaga, $10,000 miesięcznie. Wspominaliśmy już o tym na naszej antenie, gdyby ktoś chciał rzucić wszystko, no i może niekoniecznie ruszyć w Bieszczady, ale po prostu robotę zmienić się, to proszę bardzo, bo to brzmi jak taka praca marzeń. No, testujecie nowe smaki lodów od Snoopa, oceniacie, sprawdzacie ich jakość, jeszcze za to dostajecie, no, niezłą pensję, bo to $120,000 rocznie za jedzenie lodów. No, są oczywiście pewne wymagania od pracodawcy, między innymi znajomość angielskiego, zainteresowanie jedzeniem i popkulturą oraz dobre wyczucie trendów. Także jeżeli widzicie się w tym, to proszę bardzo, można złożyć CV, to jeżeli chodzi o samego Snoopa, jeżeli chodzi o kandydatów, to z kolei ja czuję, że ci podczas rozmowy rekrutacyjnej, no, będą mieli jedno bardzo ważne pytanie do Snoop Dogga. Czy w tej pracy będzie przewidziana przerwa na dymek?

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Gdzie o tej porze mogą występować utrudnienia? Na pewno wciąż na drodze do Warszawy, czyli na 92. Błonie, Ołtarzew i Ożarów. To tu te przestoje, ale też patrząc na 92 w kierunku Łowicza, no okej, trochę tych samochodów już się przewinie, ale ten ruch odbywa się płynnie i tu kłopotów raczej żadnych nie napotkacie. Jeżeli chodzi o A2, no to jadąc w stronę stolicy, to też nie widać, by coś niepokojącego się działo i od Warszawy bardzo podobnie, ale już jadąc dalej, mijając Wiskitki, no i w stronę Łodzi, to tu te kłopoty mogą się pojawiać. Sam wjazd na rondo w Wiskitkach też w związku z prowadzonymi pracami może być dosyć kłopotliwy. No a jeżeli chodzi o drogę do stolicy, o trasę 580, to w Lesznie tradycyjnie na skrzyżowaniu poczekacie na światłach. No i też już tu Bożęcin Duży i dalej Stare Babice, no to zagęszczenie jest większe. Sytuacja w samym mieście, no właśnie, tu jadąc z Płocką do Łowickiej i Gawłowskiej na kątach, no to trochę więcej mamy samochodów, więcej ich także tych jadących dalej przez most w stronę centrum i przy Traugutta i Staszica. Tu też ściągniecie nogę z gazu, ale też i Warszawska na wysokości 1 Maja i Żeromskiego może dawać się we znaki, czy 15 sierpnia i licealna wpadające w Traugutta. Tu też chwilę na 15 sierpnia zaczekacie. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś na drogach, śmiało do nas dzwońcie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
9: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

bardziej na klubową nutę DNA. Tak wam zagraliśmy 13 minut przed godziną 9. Słuchacie Radia Sochaczew. Przygotowania do dożynek powiatu sochaczewskiego w gminie Rybno te nabierają tempa. O tym też można przeczytać na tusochaczew.pl. Ta impreza już przecież w najbliższą niedzielę. No i przy głównym skrzyżowaniu w Rybnie staną wyjątkowy witacz dożynkowy przygotowany przez członków Koła Gospodyń Wiejskich Kuchareczki z gminy Rybno. I pewnie w waszej głowie rodzi się pytanie, jak wygląda. No to para siedzi sobie na sianie przy stoliku, a na nim z kolei tabliczka z kierunkiem wskazującym miejsce dożynek. To tak w dużym skrócie. Zresztą też sami możecie zobaczyć tego witacza na tusochaczew.pl. Są zdjęcia. Ja z kolei to jestem ciekaw, bo to jednak para na sianku. Jak ich tam, wiecie, ta miłość poniesie? Czy rano nadal będą tacy ładni jak przed dożynkową nocą?

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 gramów piątnica, 1,69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 gramów, 1,59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 zł za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 gramów, 5,69 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Na zegarach minęła już 9:00.
12: Będzie bezpieczniej w gminie Młodzieszyn. Samorząd podpisał umowę z wojewodą mazowieckim. Najbliższą sobotę 10:00 jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. W tym serwisie także zapraszamy na koncert Dosannik w ramach festiwalu muzycznego w krainie Chopina. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Samorząd Młodzieszyna podpisał umowę z wojewodą mazowieckim na poprawę bezpieczeństwa logistycznego w gminie. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach wójt Monika Pietrzyk.
13: W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu rozbudowy magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Młodzieszyn, który znajduje się w kamionie, oraz zakup 3 agregatów prądotwórczych.
12: W najbliższą sobotę 10:00 jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Wydarzenie organizuje redakcja Rycerzyka Niepokalanej przy wsparciu klasztoru franciszkanów. W programie warsztaty, animacje, gry i zabawy, a także koncert zespołu Mocni w Duchu. Jak co roku dzieci otrzymają pamiątkową figurkę świętego.
14: W tym roku patronem jest święty Antoni jako przyjaciel Dzieciątka Jezus. Jego figurkę dostaną dzieci, które przybędą na ogólnopolskie spotkanie dzieci do Niepokalanowa. Pierwszeństwo w otrzymaniu figurki mają ci, którzy się zgłoszą przez formularz, więc zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać. Święty Antoni może być też patronem dzieci, ponieważ on jest wielkim przyjacielem Jezusa, jest tym, który do Jezusa prowadzi. Też bardzo kochał Matkę Bożą, a ta duchowość rycerstwa Niepokalanej nam przyświeca w sposób szczególny, więc pragniemy, żeby dzieci, które przybędą, zaprzyjaźniły się przede wszystkim z Maryją, żeby jej podało rękę, żeby z nią szły do Jezusa. No i ci patronowie również są takimi przewodnikami,
12: mówiła siostra Paulina z redakcji Rycerzyka Niepokalanej.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: A w niedzielę o godzinie 14 w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach koncert w ramach Festiwalu Muzycznego w Krainie Chopina, organizowany we współpracy z Towarzystwem Muzycznym imienia Kazimierza Wyłkomirskiego. Festiwal od lat łączy muzykę z miejscami związanymi z dziedzictwem wybitnego pianisty.
14: Już 22 rok z rzędu ten festiwal gra. Wstęp wolny jest na ten koncert, więc drodzy Państwo, nie musicie zaglądać i szukać biletów. Przyjeżdżajcie po prostu. Mam nadzieję, że nasze dwie sale pomieszczą wszystkich chętnych. Zapraszamy na muzyczną podróż od Chopina do Ameryk. Wystąpią Joanna Kacperek, Andrew Yangu, którzy zagrają przy fortepianie, w solo lub w duecie, więc będą utwory, które będą również na cztery ręce. Wspaniały koncert się zapowiada i mam nadzieję również zachęci to Państwa do przyjazdu do nas, dlatego że to tylko raz w roku taki koncert.
12: Mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz.
0: 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy. Za olej napędowy 8,55.
15: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
16: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
0: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
17: Byłbym zdania, że te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli już w końcówce 2027 roku.
0: Mówi ekonomista PKO S.A. Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Kalendarzowo wciąż mamy lato, i to nam o sobie przypomni. Jeżeli chodzi o pogodę i o temperaturę przede wszystkim, która to będzie nam dziś się towarzyszyła, bo 20 z solidnym bonusem, 6-7. Tak to właśnie ma wyglądać na termometrach, także ciepło w Sochaczewie i okolicy i dziś, i jutro, ale już od czwartku, to 19 i taka też temperatura pozostanie do końca tygodnia. Sporo słońca w najbliższym czasie, choć i deszcz ze środy na czwartek może się pojawić, a przy sobocie także tych chmur więcej, choć już wtedy parasole spokojnie będzie można zostawić w domu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 6,5 minuty po godzinie 9. Pozdrawiamy tych, którzy już w pracy. Żeby było przyjemniej, to pogramy jeszcze więcej muzyki na 94,9. Good Tradition. To już teraz Łukasz Matusiak. Cześć, witam i zapraszam.

0: Włosi, The Colors i ich niezawodne dźwięki na 94,9. Blisko 20 minut po godzinie 9, no to za chwilę w Radiu Sochacz FM poranna rozmowa. Warto być blisko.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochacz rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: ING to twój asystent, który...
6: ...i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
19: A w naszym studiu Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy IUW. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: I Paulina Szczesna, dyrektor żłobka Maluch Plus w Giżycach.
21: Dzień dobry Państwu.
19: Witam serdecznie. Już w zasadzie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o oświacie i o żłobku właśnie. Zaczniemy od szkół i oddziałów przedszkolnych. Jak ta sytuacja przedstawia się u Was w tym roku szkolnym? Ile macie dzieci, ile oddziałów?
20: Na terenie gminy Iłów sytuacja jest stabilna na tą sytuację z urodzeniami dzieci i demografią na terenie gminy. Mamy 3 szkoły podstawowe, gdzie jest łącznie 8 oddziałów przedszkolnych i 1 przedszkole samorządowe. Łącznie w szkołach podstawowych mamy 456 uczniów, w tym 6 uczniów pochodzenia ukraińskiego oraz w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu 231 dzieciaczków do wieku do lat 6. Także nie możemy narzekać na dzisiejsze czasy, że po prostu coś u nas złego w oświacie się dzieje.
19: Na szczęście szkoły
20: tak,
19: pełne.
20: Tak, na szczęście. To... Posiadamy oczywiście wolne miejsca jeszcze w oddziałach przedszkolnych, także gdyby zdarzyła się potrzeba, to jesteśmy otwarci.
19: A proszę powiedzieć właśnie, jak pracują oddziały przedszkolne?
20: U nas sytuacja wygląda tak, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkole to są placówki nieferyjne, także nie obowiązują ich przerwy w nauce, tak jak szkoły podstawowe. My jako urząd, także dyrektorzy szkół jesteśmy do dyspozycji rodziców. Staramy się zapewnić opiekę przez cały rok. Pojawia się zarządzenie pana wójta odnośnie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, żeby ta opieka była w cyklu ciągłym, zarówno w ferie, jak i w wakacje. Tak samo godziny oddziałów przedszkolnych są dostosowane i będą dostosowane do potrzeb rodziców.
19: No proszę. To jeszcze warto się pochwalić troszeczkę. Szkoły wasze zostały zakwalifikowane do dofinansowania z rządowego programu.
20: Tak, złożyliśmy wniosek w sierpniu na program Pracownie Kompas Jutra. Udało nam się zakwalifikować. Informacja przyszła zaraz na początku września. Jest to szkoła podstawowa w Iłowie oraz szkoła podstawowa w Brzozowie Starym. Jest to kwota

0: uczniów, czyli 40 uczniów z terenu naszej gminy otrzymało stypendia podwójne za wyniki w nauce oraz wyniki w konkursach artystycznych, sportowych i to była kwota 900 zł podwójnego stypendium. Stypendia zostały wręczone, dzieciaki zadowolone, także czekamy na kolejną edycję.
1: I gratulujemy oczywiście wszystkim nagrodzonym. I przechodzimy do żłobka i tu musimy zacząć od ważnej informacji, że nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.
0: Tak, poprzednia pani dyrektor, pani Karolina Mikołajczyk złożyła wypowiedzenie i swoją karierę będzie już rozwijać w innej placówce. My jako urząd ogłosiliśmy konkurs w miesiącu sierpień. Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora zarekomendowała do pana wójta, panią Paulinę Szczesną, która od 1 września rozpoczęła pracę w naszym żłobku.
1: I dziś gości w naszym studiu. Gratulujemy oczywiście wygranej w konkursie. Co słychać w waszym żłobku? Jakie tutaj nowości? Co pani zastała? Jak pierwsze wrażenia? Proszę opowiadać.
2: Dziękuję ślicznie. Dyrektorem żłobka jestem od 1 września, także to dość krótki okres, ale już wiem, że mam bardzo dobrą, empatyczną i wykwalifikowaną kadrę. Jeśli chodzi o naszą wspólną misję, tworzenie żłobka, tak, to chcemy, aby było to miejsce, gdzie dzieciaki się rozwijają, bawią i przede wszystkim czują jak w domu. Pierwszą innowacją, którą już wprowadziłam, która trwa w tej chwili, jest proces adaptacji. Jest to tak naprawdę element kluczowy dla bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci oraz budowania spójnej współpracy z rodzicami, co jest dla nas bardzo ważne. Była to adaptacja stopniowana, obejmowała ona spotkanie wstępne, obecność dzieci z rodzicami, czyli takie indywidualne podejście, możliwość rozmowy, praktycznie czas poświęcony jeden na jeden dla dziecka i rodzica przez opiekuna. Obecnie jesteśmy na etapie wydłużania czasu pozostawiania dzieci w żłobku, pierwszego leżakowania. Cały proces jest bardzo elastyczny, no i dostosowany do potrzeb dzieciaczków i rodziców. Jeżeli chodzi o kolejne tygodnie, miesiące, to dążymy do dalszego rozwoju żłobka. Chcemy przede wszystkim podjąć współpracę z lokalnym środowiskiem, ale także rozwijać profilaktykę i wczesne wspieranie rozwoju dziecka, co obecnie jest bardzo ważne. A teraz najważniejsza informacja, czyli mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. Serdecznie zapraszam maluszki wraz z rodzicami. Można się z nami skontaktować przez numer telefonu 24 277 4904. Warto podkreślić, że w naszym żłobku są małe grupy. Daje to możliwość praktycznie indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Żłobek czynny jest w godzinach 7-17, więc też bardzo dobrze dostosowany godzinowo do rodziców. W gronie naszych żłobkowiczów mamy dzieci, które są w wieku 8-10 miesięcy. W tej chwili już dzisiaj przychodzą z uśmiechem do żłobka, a zaznaczam, że mamy 8 września, więc bardzo szybko tutaj zbudowały pozytywne relacje ze swoimi dzieciami. Mamy również już małych absolwentów, których spotykamy, kiedy idą w drodze do przedszkola, ponieważ na terenie placówki również jest oddział przedszkolny i nasi absolwenci z radością witają się ze swoimi dzieciami ze żłobka, pamiętają o nich, przytulają się na powitanie, więc to też bardzo, bardzo dużo znaczy, bardzo dużo mówi o jakości opieki. Nasz żłobek powstał w 2024 roku po całkowitym remoncie budynku szkoły podstawowej. Sale, wyposażenie, wszystko jest bardzo zadbane, więc serdecznie, serdecznie zapraszam.
1: No, nie mam już pytań w zasadzie. Powiedziała pani wszystko. Wiem od was, że rzeczywiście atmosfera w żłobku jest bardzo sympatyczna, że dzieci się tam dobrze czują i są spokojne i radosne. I to wiem, zanim weszłyśmy na antenę, także to prawda jest wielka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Przypomnę tylko, naszymi gośćmi były Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy IŁów. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Paulina Szczesna, dyrektor żłobka Maluch Plus w Giżycach.
2: Dziękuję.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
7: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
6: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
7: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
6: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
7: Chyba tak zrobię.
6: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
7: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
6: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
3: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
13: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
14: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Kennedy to jest jeden z tych gości, przy którego muzie można się zasłuchać. Kiss Me już za nami, także te muzyczne całusy, no właśnie, te wam zagraliśmy 10 minut przed 10:00 o pełnej wiadomości w Radiu Sochaczew o tym, że możliwe podwyżki cen prądu, ale te szczegóły to pojawią się już za moment. Wcześniej, no to zagramy sobie How Does It Feel, czyli coś od Dub Dogs. Robert Chojnacki, Prawie do Nieba, także się pojawi.

0: zmęczony byłem zresztą.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 gramów piątnica, złoty 69 za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 gramów, złoty 59 za sztukę. Ser żółty złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 gramów, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
18: Na zegarach już prawie 10:00.
19: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu. Wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
20: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
19: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
21: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
22: My
21: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach.
0: będzie время.
21: Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
19: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz cztery inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
12: Te nowe skanery umożliwiły nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
19: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
15: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
23: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Quinwen Zeng 5-7-3-6, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Początkowo wydawało się, że Polka jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng w ich 9 pojedynku. Chinka po słabym początku zaczęła grać jednak coraz lepiej, a Polka popełniała coraz więcej błędów. W pozostałych spotkaniach czwartej rundy Mirra Andrijewa wygrała z Anastazją Potapową 5-7-6-4-6-3. Jelena Rybakina pokonała Naomi Osaka 6-1-6-4, a Coco Gauff i Iwajowicz 6-1-6-4 w meczach mężczyzn. Aleksander Bloks wygrał z Francisco Cerundolo, Karen Khachanov pokonał Lernera Tiena, Botic van de Zandschulp zwyciężył z Arturem Żyją, a jedynka Aleksander Zverev rozbił Luciano Darderi. Na Okęciu były witane niczym medalistki. Polskie siatkarki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Polki po 7 latach przerwy znów były w najlepszej czwórce i znów zajęły 4. miejsce. Stąd, jak mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska, spory niedosyt.
24: Chciałyśmy osiągnąć trochę więcej, chociaż myślę, że z perspektywy czasu ocenimy ten turniej in plus. Turniej przeplatany bardzo dobrymi momentami z tymi gorszymi. Turniej bardzo długi, bardzo ciężki. Myślę, że i fizycznie, i też psychicznie. No ale jeżeli wyciągniemy odpowiednie wnioski, to wszystko będzie szło w dobrą stronę.
23: Po zmaganiach kobiet czas na Mistrzostwa Europy Mężczyzn. Nasza kadra właśnie wyleciała do bułgarskiej Sofii, a turniej rozpocznie się w czwartek meczem z Portugalią. Od dziś do czwartku ruszają mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Etap ligowy potrwa do 27 stycznia. Faza pucharowa, którą rozpoczną baraże o awans do 1/8 finału w lutym, zakończy się 5 czerwca finałem w Madrycie na stadionie Atletico. Hitem na pewno będzie dzisiejszy wieczorny pojedynek Realu Madryt z Interem Mediolan. Polscy kibice będą też pewnie śledzić mecz FC Porto, w barwach którego zobaczymy Jakuba Kiwiora z Manchesterem City. Jutro najciekawiej zapowiada się z kolei mecz Arsenal-Napoli.
13: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
15: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Big in Japan. Poznajecie z pewnością te dźwięki. To Alphaville na start tej godziny. To już 5,5 minuty po godzinie 10. Słuchacie Radia Sochaczew we wtorek 8 września w Dzień Marzyciela. Pozdrawiamy Roberta, który swoje marzenie właśnie spełnia, czyli podróż wzdłuż granic naszego kraju. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i domknie to, co trwa już blisko 2 lata. No to trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. No i gramy.

0: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. Czy można znać się na miłości i nie znać własnego serca? To pytanie już za chwilę postawimy pisarce Monice Hakowskiej, bo porozmawiamy z nią o jej najnowszej książce Ekspertka od miłości. To jeszcze do godziny 11. Warto być na 94,9.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Monika Hakowska jest dziś naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ekspertka od miłości. Tak nazywa się nowa książka, którą trzymam właśnie w ręku. Jej bohaterką jest Ruby Walker. No właśnie, jest tą tytułową ekspertką od miłości, która to no, sama dostaje od życia bardzo bolesną lekcję. No i teraz, czy pisząc tę historię, chciała pani trochę tak przewrotnie pokazać, że o miłości najłatwiej mówi się wtedy, kiedy nie dotyczy ona nas samych?
1: Dokładnie tak.
0: Okej.
1: Dokładnie tak, dlatego że akurat miłość jest tak nieprzewidywalna, że nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko o niej wiemy, to tak naprawdę życie bardzo szybko to weryfikuje.
0: No i tu Ruby zawodowo daje ludziom właśnie rady dotyczące związków, no a kiedy sama zostaje postawiona w takiej sytuacji, no nazwijmy to kryzysowej, okazuje się, że żadna książka, ani poradnik, no nie daje jej takiej gotowej odpowiedzi. No i czy pani zdaniem można w ogóle stworzyć taki, no nie wiem, uniwersalny poradnik miłości?
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, dlatego że jest tak wiele czynników, które po prostu wpływają nawet na nasz odbiór tego, czym jest miłość, że ciężko byłoby to przede wszystkim ująć w jakichkolwiek ramach.
0: No i też chyba takim bardzo mocnym elementem tej książki jest takie publiczne upokorzenie Ruby i fakt, że jej to prywatne życie no, staje się takim widowiskiem dla innych. I czy taką inspiracją właśnie były dla pani współczesne i reality show, i ta kultura mediów społecznościowych, w której to żyjemy i w której to cudze życie no tak bardzo łatwo staje się tym publicznym spektaklem?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim tak. Akurat te reality show, które mamy teraz dostępne na rynku, które możemy oglądać w programach streamingowych, one bardzo szybko nam pokazują, że czasami to, co widzimy właśnie w telewizji, a to, czego się dowiadujemy gdzieś po tych odcinkach, po tych nagraniach, już jakiś czas później, że to przede wszystkim jest zupełnie coś innego niż to, co my widzieliśmy. Także jak najbardziej to był mój punkt wyjścia. Natomiast wiadomo, że aktualnie jest tak, że media różne rzeczy kreują, różne rzeczy pokazują, nijak to się ma do rzeczywistości.
0: Tak sobie też czytałem recenzje, które już dziś się pojawiały na temat tej książki, te pierwsze, bo to jest no, bardzo świeża rzecz.
1: Tak.
0: I jedna z takich pierwszych zwracała uwagę na kreowanie rzeczywistości przez media społecznościowe i na to, jak łatwo można człowieka zniszczyć w przestrzeni publicznej. I tu czy pani też chciała, żeby czytelnik po przeczytaniu właśnie tej pozycji ekspertka od miłości trochę tak ostrożniej podchodził do tego wszystkiego, co właśnie widzi w internecie, o czym też przed chwilą sobie powiedzieliśmy i o tym reality show?
1: Zdecydowanie tak, dlatego że nie warto jest przede wszystkim inwestować całą swoją energię życiową właśnie w kreowanie swojego wizerunku w internecie, ponieważ to bardzo szybko może zniknąć. Bardzo szybko możemy po prostu zostać sparterowani wręcz i postawieni przed takim faktem, że tak naprawdę oprócz tego życia medialnego nie mamy własnego.
0: No to ja zapytam też o miejsce akcji, w którym dzieje się ta książka, no bo Ruby ucieka do Carmel by the Sea, czyli małego kalifornijskiego miasteczka, w którym to plotki rozchodzą się szybciej niż informacje w internecie. No i co takiego w sobie właśnie takie małe miasteczko ma, że tak dobrze działa jako miejsce do opowiadania historii o miłości, tajemnicach i nowych początkach. Właśnie ta, nazwijmy to, taka małomiasteczkowość, że każdy wszystko o sobie wie?
1: Z jednej strony tak. Z jednej strony każdy wszystko o sobie wie, a z drugiej strony ludzie są bardziej wrażliwi i też bardziej otwarci na, no powiedzmy właśnie na takie bardziej przykre sytuacje i są w stanie dużo szybciej pomóc, doradzić i tak naprawdę wspierać tą osobę, która potrzebuje tego wsparcia w danym momencie.
0: A czy Carmel by the Sea jest miejscem, które zna pani z własnego doświadczenia, czy ono tak powstawało przede wszystkim w wyobraźni, powiedzmy?
1: Powstawało w wyobraźni, natomiast to jest akurat taki punkt na mojej mapie, który bardzo pragnę odwiedzić. Właśnie ze względu na te krajobrazy, na malowniczość tego miejsca, to po prostu jest takie miejsce, które aż kusi i zachęca do tego, żeby je odwiedzić jak najszybciej.
0: Czyli gdyby mogła pani spędzić tam, no nie wiem, tydzień załóżmy jako zwykła mieszkanka bez pisania książek, to rozumiem, że w ciemno zrobiłaby pani to.
1: Jak najbardziej.

0: Jak najbardziej, od razu siadam do samolotu.
1: Okej. Okay. To jeszcze wrócę do tych recenzji, bo na przykład też pojawiło się określenie, że książka jest lekka, zabawna i romantyczna, ale jednocześnie zadaje poważne pytanie, czym właściwie jest miłość i czy można ją przewidzieć albo kontrolować? I czy podczas pisania bardziej zależało pani no trochę na rozbawieniu tego czytelnika, czy na tym, żeby po zamknięciu książki on jednak pozostał z jakąś myślą?
0: Bardziej, żeby pozostał właśnie z myślą. Zależało mi na tym, żeby troszeczkę tej refleksji jednak zostało w człowieku po przeczytaniu. Mhm. Nie ukrywam, że tam, mam już taki styl własny, gdzie bardzo mi zależy też na tym, żeby te wątki humorystyczne też się pojawiały, bo jest to taka nieodłączna już część mnie i nie potrafię się jej wyzbyć. Natomiast właśnie z tej drugiej strony zależało mi bardzo na tym, żeby właśnie troszeczkę się pochylić nad tym, jak ten świat współczesny wygląda.
1: No bo Ruby przez dłuższą część, tak przynajmniej mi się wydaje, tego życia była przekonana, że miłość można zrozumieć, przeanalizować i właśnie opisać. A może największa pułapka polega na tym, że próbujemy miłość za bardzo rozumieć, zamiast po prostu jej doświadczyć. To chyba też jest coś takiego, co płynie z tej książki.
0: Tak, szczególnie, że bardzo często próbujemy szufladkować tą miłość. Mhm. My ją szufladkujemy, oznaczamy, że jest to właśnie miłość, a tak naprawdę, tak jak wspomniałam na początku, miłość jest czymś, czego jest, to jest po prostu ciężko w ogóle w jakiekolwiek ramy zmieścić, bo jest to akurat coś takiego, co każdy na swój sposób odczuwa. Mhm. Dla jednego to mogą być gesty, dla drugiego mogą to być właśnie czyny. Ktoś inny po prostu może zupełnie inny sposób okazywać też tą miłość i ją odczuwać. Więc tak naprawdę mamy na to zupełnie inne spojrzenia.
1: Kolejna pani książka, w no, krótkim czasie dosyć, Miłość po warszawsku, Miłość, wino i mój były. Dużo tej miłości też się przewija. Czy ma pani poczucie takie, że kolejna bohaterka też czegoś w związku z tym panią uczy? I czego by może nauczyła właśnie Ruby?
0: Znaczy, Ruby przede wszystkim nauczyłaby mnie w tym momencie odpuszczania. Odpuszczania i pozwolenia sobie na ten czas i tak naprawdę na poświęcenie się trochę sobie. Tego nam chyba najbardziej brakuje w życiu, bo pędzimy w tym życiu właśnie. Każdego dnia próbujemy sięgać po coś, co jest ciężkie do uchwycenia, a tak naprawdę wystarczy czasami troszeczkę zwolnić, przyjrzeć się sobie i zastanowić się troszeczkę nad tym, jak to życie nasze powinno tak naprawdę wyglądać.
1: A jakbyśmy w drugą stronę zrobili, że Monika Hakowska nie jest tutaj autorką, ekspertką, tylko po prostu jako kobieta i miałaby udzielić jednej rady Ruby Walker, zanim ta podejmie decyzję dotyczącą miłości, to co na przykład pani by z kolei powiedziała?
0: Żeby wyłączyła wszystkie media społecznościowe.
1: Dobrze, to ja tak na podsumowanie tej rozmowy zapytam, co jest w planach po ekspertce od miłości, czego możemy się spodziewać, no właśnie te kolejne książki, czy się tworzą?
0: Tworzą się i tak naprawdę za chwileczkę będą dwie kolejne premiery.
1: O, no szybciutko.
0: Jak najbardziej tytułów nie zdradzam, oczywiście. Natomiast będą to dwie zimowe powieści, które teraz nadchodzą w najbliższym czasie.
1: I czy to będą pozycje też z miłością w tle?
0: Powiedziałabym, że nie do końca. Mhm. Nie do końca, jedna tak, druga nie.
1: To takie na podsumowanie pytanie, no nie wiem, tak sobie wymyśliłem, ale może coś też w tym jest i zobaczymy, jak pani też odpowie. Czy można być ekspertem od miłości dla całego świata, a jednocześnie kompletnie nie znać się na własnym sercu?
0: Jak najbardziej.
1: Czyli to byłoby idealne podsumowanie tej książki, gdybyśmy
0: idealne.
1: Tu postawili kropkę.
0: Idealne.
1: To Monika Hakowska była naszym gościem. My zachęcamy, żeby sięgnąć po ekspertkę od miłości.
0: Ja również się dołączam do tej zachęty i tak naprawdę zapraszam wszystkich czytelników do czytania wszystkich moich powieści.
1: Też się pod tym oczywiście podpisujemy. Teraz jeszcze bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Calvin Harris i jego I Need Your Love, Ace of Base i David Podsiadło do 11, a o pełnej w Radiu Sochacze w wiadomości, w nich mecz charytatywny i szczególny apel ratusza. O co dokładnie chodzi? No to już za chwilę się dowiecie, bądźcie blisko.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 g, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
1: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Na zegarach 11 w Radio Sochaczew czas na wiadomości.
9: To wielka rzecz, mówi poseł Adam Orliński. W Płocku powstanie Uniwersytet Mazowiecki. Od tego zaczynamy. Ekipa burmistrza ponownie zagra w meczu charytatywnym. Jest szczególny apel ratusza. W tym serwisie także przyglądamy się zakazowi używania telefonów komórkowych w szkołach, jaki wszedł w życie od początku września. Wiadomości lokalne, Monika Figut. To wielka rzecz, mówi poseł Adam Orliński. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni się w Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą kilka dni temu uchwalił Sejm. Poseł miał duży udział w jej procedowaniu jako przedstawiciel wnioskodawców.
10: To niezwykle ważny projekt, szanowni państwo, bo to jest projekt, który sprawia, że nawet nasze dzieciaki, a często przecież tak jak mieszkańcy Iłowa, to dawne województwo płockie, więc często te kontakty i Iłowa i bliskość do Płocka jest, można powiedzieć, większa niż nawet tutaj z naszą częścią powiatu, więc to rzeczywiście pokazuje, że stworzenie takiej placówki to jest także wymiar taki o znaczeniu gospodarczym, o znaczeniu politycznym, ale także o takim znaczeniu godnościowym, że tak duże, tak zacne i również, można powiedzieć, mocno wchodzące w taki rozwój gospodarczy miasto jak Płock będzie miało swój uniwersytet, to będzie Uniwersytet Mazowiecki w Płocku.
9: Ekipa burmistrza chce ponownie zmierzyć się z orkanem Sochaczewskim gracze w meczu charytatywnym na rzecz Mai i Stasia Tarasów. Rok temu ekipa burmistrza zaliczyła porażkę. Może tym razem się uda. W przerwach będą się odbywać licytacje gadżetów. Tu szczególny apel.
11: Na mecz charytatywny będziemy jeszcze zapraszać, natomiast już teraz chcielibyśmy zaprosić do przenoszenia gadżetów sportowych, nowych lub w idealnym stanie, żeby wesprzeć po prostu zbiórkę dla rodzeństwa, dla którego będzie prowadzony ten mecz. Mecz odbędzie się 19 września i to na razie wszystko, co mogę powiedzieć. Natomiast zapraszamy, żeby do 11 września przynosić, jeśli ktoś jest w posiadaniu jakiejś właśnie, nie wiem, jakiejś piłki z autografem czy koszulki i chciałby wesprzeć chore rodzeństwo, to bardzo zapraszamy. Gadżety można przynosić, tak jak powiedziałam, do 11 września do Starostwa Powiatowego Biuro Podawcze Parter Budynku lub do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych.
9: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Mecz odbędzie się 19 września.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Wraz z początkiem września w życie wszedł zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Ma to ograniczyć czas, który uczniowie spędzają online i zachęcić ich do bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy psychologa Huberta Szymczaka.
13: Telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej sytuacji. Nudzę się, wyciągam telefon. Nie wiem, z kim pogadać, wyciągam telefon. Jest mi niezręcznie, schowam się za telefonem. Sam telefon nie jest tutaj problemem. Problem pojawia się, kiedy staje się pierwszą odpowiedzią na każdą nudę, napięcie czy dyskomfort. Bo wtedy dziecko zwyczajnie nie ma okazji, żeby nauczyć się radzić sobie z tym inaczej. Dlatego te kilka godzin dziennie bez telefonu może być naprawdę wartościowe.
9: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę.
14: Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 km ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych, są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą, jezdnią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były dwa pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
15: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
14: O 15 zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Czy ja dobrze widzę, czy mnie oczy nie mylą? Nawet 28 stopni Celsjusza dzisiaj po południu.
19: Tak.
18: Łukasz,
19: tak,
18: jeszcze być. No potwierdzam. Zresztą też tak zapowiadałem, więc trzymam kciuki za synoptyków, że oni też się nie mylili. I faktycznie jeszcze ta odrobina lata z nami będzie. 27,8 dziś i jutro przy takich wartościach i co najważniejsze też przy sporej ilości słońca, więc korzystajmy póki możemy, bo to lato jeszcze trwa.
8: Ciśnienie do końca dnia na poziomie umiarkowanym pozostanie, no i wiatr nam nie będzie przeszkadzał również. Umiarkowana siła 14 km na godzinę z południa.
16: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Słyszałem, że mówiłeś o szczepieniu lisów. Mm-hmm. A wiesz, jaki jest ulubiony taniec lisów?
18: Boję się, że za chwilę przeładujesz, także...
8: Foxtrot.
18: Wow, to wiesz z kolei, jaka jest ulubiona piosenka? Ruda tańczy jak szalona.
8: W tym przypadku bardziej jak wściekła. A ulubiony piosenkarz?
18: To... nie mam pojęcia.
8: Rudy Schubert pewnie.
18: Tak. Będzie wesoło, coś czuję.
8: Radio Słuchaczew, jeszcze więcej muzyki. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: czasem w radiu pojawia się taki kawałek, którego po prostu słuchamy jak zasłuchany. I to jest ten, Tempercity Self-Aware przed chwilą. A już za moment o tematach sochaczewskich, miejskich będziemy mówić. Między innymi o krytym boisku w Chodakowie, jak wyglądają postępy prac, o remontach na obiektach Mosiru, ale także o meczu charytatywnym, który się zbliża. To takie wydarzenie sportowe w ramach tej akcji, no właśnie, pomaganie to na pewno, ale już za moment także więcej szczegółów o pracach na basenie, o tym też za moment wam powiemy, czy o finiszu budowy nowych obiektów. Naszym gościem za chwil kilka będzie dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Izabela Wojdyno. Zostańcie z Radiem Sochaczew.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
13: A gościem audycji jest Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
13: Zaczynamy od potężnej, tak chyba możemy powiedzieć, inwestycji, jaka toczy się już od miesięcy na dwóch sochaczewskich stadionach. Prace szczęśliwie dobiegają końca, a zatem na jakim jesteśmy etapie?
14: Tak, jesteśmy, można powiedzieć, już na ostatniej prostej. Przygotowujemy się w tym momencie do otwarcia obiektów przy ulicy Warszawskiej 80. Otwarcie obiektów zaplanowane jest na 19 września na godzinę 14:30 przed meczem charytatywnym. Cały czas trwa tam procedura odbiorowa w budynku głównym, w budynku tenisowym. Dodam jeszcze, że powstało małe boisko treningowe. Czekamy jeszcze na oznakowanie kortów tenisowych. Także szczerze powiem, nie możemy się doczekać, aby dla nas ten komfort pracy był lepszy, jak również dla korzystających sportowców.
13: No, zmiany widać już z ulicy. Zwraca uwagę zwłaszcza ten nowy budynek, jaki powstał. Co on wam da? Co on ułatwi?
14: No, przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań oraz również dla nas jako Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów, czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Dodam jeszcze, że od tego sezonu będziemy zarządzali kortami tenisowymi, jest to dla nas nowość. Wiem, że pora roku jest taka, jaka jest. Mam nadzieję, że ruszymy, że pogoda dopisze, aczkolwiek na wiosnę chcemy już bardzo profesjonalnie

0: Również trwają prace odbiorowe, balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać, obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalne w miejsce tego, które tam było do tej pory. Trwa układanie drogi pożarowej, także również olbrzymie zmiany. My ze swojej strony, bo teraz na ostatniej sesji Rady Miasta zostały tam zabezpieczone dla nas środki przesunięte. Będziemy niedługo ogłaszać zapytanie na nową tablicę wyników na stadion przy ulicy Chopina 101.
1: I to nie jedyne zmiany na terenie waszych obiektów, bo przecież dużo się dzieje, także przepraszam, ale coś pani chce dodać?
0: Tak, dodam jeszcze, że ta inwestycja sportowy Sochaczew trwa już 2 lata. Dodam, że wodny plac zabaw, który również jest przypływalny, został z tych środków wykonany. Jest to oczywiście ogromna zasługa staraniom pana posła Macieja Małeckiego, z czego to 36 milionów ponad na tę inwestycję zostanie wydanych, a ponad 30 milionów to są środki z Polskiego Ładu.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. No to przechodzimy do kolejnego wątku. Tak jak wspomniałam, prace, duże prace trwają także na innych obiektach waszych. Mam na myśli basen Orka. Tu długa przerwa technologiczna trwa nie bez powodu.
0: Tak, nie bez powodu. Pierwszy raz od rozpoczęcia funkcjonowania pływalni wymieniamy filtry odpowiadające za wodę w basenie rekreacyjnym. Jest to olbrzymia dla nas inwestycja i dla mieszkańców myślę, że również będzie ona korzystna. Filtry są ogromne, tak jak widać na zdjęciach, które zostały zamieszczone przez miasto Sochaczew. Filtry przyjechały pocięte. Dzisiaj przyjeżdżają pracownicy ze Słowenii, którzy będą te filtry na podbaseniu kleić, będą je montować, ponieważ nie można było naszym otworem drzwiowym ich tam wprowadzić. Następnie nastąpi podłączenie i mam nadzieję udany rozruch dla tych filtrów rekreacyjnych. Oprócz tego czekamy jeszcze na montaż 3 nagrzewnic, które są odpowiedzialne za wentylację powietrza na nietce basenowej.
1: Wy cały czas w ramach tej przerwy technologicznej poprawiacie stan obiektu.
0: Tak, poprawiamy stan obiektu, to są prace najgrubsze, że tak powiem. Dodatkowo jeszcze oczywiście spuszczana jest woda z niecek basenowych, z jacuzzi, naprawa oświetlenia podwodnego, uzupełnianie złoża w basenie sportowym. Fugujemy również nieckę basenową w tym sezonie, ponieważ jest na to dłuższy czas, aby też ona dostała takiej świeżości, jeżeli chodzi o podłogę. Mamy przeróżne przeglądy i naprawy ozonatorów, wymiany pasków klinowych, filtrów w przeróżnych komorach, przeglądy sprzętu komputerowego. Także ta przerwa technologiczna jest bardzo dla nas ważna i bardzo istotna, aby później kolejny rok spokojnie funkcjonować.
1: Jeszcze wrócę na chwilę do tych filtrów, ich montaż. Co da? Jakie efekty przyniesie?
0: No przede wszystkim jest to lepsze uzdatnianie wody, filtrowanie, czyli usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, które trafiają po prostu do pływalni. Są to włosy, są to kosmetyki. Ta woda następnie przechodzi przez filtr, przez złoże i trafia uzdatniona do niecki basenowej.
1: Skorzystamy ją wszyscy.
0: Tak,
1: pracownicy i użytkownicy. Wspomniała pani o tej świeżości. Tę świeżość też widać w tej chwili na hali na ulicy Kusocińskiego. Tu duże też zmiany.
0: Tak, bardzo duże zmiany. Rozpoczęliśmy z początkiem wakacji od naprawy dachu, może nie takiej kompleksowej, ale takiej, która też pozwoli nam spokojnie funkcjonować. Pomalowane zostały ściany na dużej sali i właśnie zakończyły się prace związane z cyklinowaniem podłogi na sali judo oraz na dużej sali sportowej. Naprawdę robi to wrażenie, bo jednak ta świeża podłoga nadaje dużo świeżości, dużo światła daje, a jeżeli mowa o świetle, to również w najbliższych dniach zrobimy kompleksową modernizację oświetlenia w dużej sali.
1: I tym samym obiekt przy ulicy Kusocińskiego wejdzie w nową epokę nareszcie.
0: Tak, nareszcie, bo podam, że korzysta bardzo dużo sportowców, koszykarzy, judoków z 2 sal. Mamy przeróżne imprezy, także warto robić to dla sportowców.
1: Zdecydowanie tak. Czy możemy coś więcej powiedzieć na temat meczu wspomnianego, charytatywnego, który odbędzie się 19 września?
0: Tak, mecz odbędzie się 19 września o godzinie 15. Jest rozpoczęcie tej części związanej z meczem charytatywnym.

0: charytatywnym po oficjalnym otwarciu obiektów. Wczoraj odbyło się spotkanie organizacyjne z burmistrzem Sochaczewa, panem Danielem Janiakiem. Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczników 2016, 17, 18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z Oldboyami Orkana Sochaczew. I na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko, przede wszystkim się liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach między tym wydarzeniem, będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych, także serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy i zapraszamy również, wy zapraszacie również na 2 wydarzenia, które odbędą się w najbliższą sobotę.
0: Tak, najbliższy weekend o godzinie 9 na plaży miejskiej w sobotę, 12 września, odbędzie się przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, ponieważ ta impreza miała się odbyć w ramach WSC Festiwalu, ale pogoda w tą sobotę nie była zbyt przyjazna dla siatkarzy plażowych. Także serdecznie zapraszamy na plażę miejską w najbliższą sobotę o godzinie 9. Natomiast w sobotę między godziną 12 a 18 zapraszamy pod namiot lodowiska, gdzie odbędzie się spotkanie z dartem. Pierwszy rzut Odkryj Darta. Jest to projekt realizowany w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Organizujemy to spotkanie z sochaczewską społecznością darterską. Będzie można spróbować tego sportu. My również planujemy imprezy związane z dartem. Myślę, że pewnie powstanie Grand Prix, ponieważ jest sprzęt przenośny, będziemy mogli go używać nie tylko w lokalizacji w Sochaczewie, ale również w Chodakowie. Także każdy, kto chce poznać darta, zapraszamy wszystkich pod namiot lodowiska w nas najbliższą sobotę.
1: A zapraszała Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dziękuję bardzo za
0: tę
1: rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104. W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzucamy na ruszt danie dnia, które proponuje Wam dzisiaj Bar Brothers Grzegory. To zupa ogórkowa, bitki wieprzowe w sosie pieczarkowym, ziemniaki albo kopytka, albo kasza, to już do wyboru. Buraczki na ciepło również. W ofercie także znajdziecie u nich smażonego morszczuka oraz pierogi, rzecz jasna. Ręcznie robione domowe czekają na Was z mięsem, pielmieni, a także ukraińskim. No i co ważne, bar czynny dzisiaj do 19, a po więcej pozycji w menu. Wchodźcie także na ich Facebooka. Już teraz życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112.
3: Radio Sochaczew. 94,9 FM.
4: 94,9 FM.
3: Jeszcze więcej muzyki na lato.

Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Let me tell you.

0: Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta Sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
0: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Stołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g Piątnica, złoty 69 za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 g, złoty 59 za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Na zegarach 12.
9: Zaczynamy od ważnej informacji z gminy Iłów. Żłobek w Giżycach ma nową dyrektor. Karta biblioteczna z motywem przygód Filemona. Ratusz zachęca do udziału w konkursie. W tym serwisie będzie też o turystycznym kursie w ogrodniku, jaki uczniowie przejdą dzięki dotacji z CPK. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od ważnej informacji z gminy Iłów. Od 1 września żłobek Maluch Plus w Giżycach ma nowego dyrektora. O szczegółach inspektor do spraw oświaty Katarzyna Zwierzchowska.
10: Poprzednia pani dyrektor, pani Karolina Mikołajczyk, złożyła wypowiedzenie i swoją karierę będzie już rozwijać w innej placówce. My jako urząd ogłosiliśmy konkurs w miesiącu sierpień. Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora zarekomendowała do pana wójta panią Paulinę Szczesną, która od 1 września rozpoczęła pracę w naszym żłobku.
9: Jak podkreśla Paulina Szczesna, jej pierwsze wrażenia po objęciu...
10: Rekomendowała do pana wójta panią Paulinę Szczesną, która od 1 września rozpoczęła pracę w naszym żłobku.
9: Jak podkreśla Paulina Szczesna, jej pierwsze wrażenia po objęciu stanowiska są bardzo dobre. Nowa dyrektor zdążyła już też wdrożyć pewne innowacje.
11: Dyrektorem żłobka jestem od 1 września, także to dość krótki okres, ale już wiem, że mam bardzo dobrą, empatyczną i wykwalifikowaną kadrę. Jeśli chodzi o naszą wspólną misję tworzenia żłobka, tak, to chcemy, aby było to miejsce, gdzie dzieciaki się rozwijają, bawią i przede wszystkim czują jak w domu. Pierwszą innowacją, którą już wprowadziłam, która trwa w tej chwili, jest proces adaptacji. Jest to tak naprawdę element kluczowy dla bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci oraz budowania spójnej współpracy z rodzicami. Była to adaptacja stopniowana. Obejmowała ona spotkanie wstępne, obecność dzieci z rodzicami, czyli takie indywidualne podejście.
9: Burmistrz miasta Sochaczew oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na nowy projekt karty bibliotecznej z bohaterami książki Przygody kota Filemona. Prace należy składać w bibliotece do 5 października. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Młodzi rezydenci, lokalni przewodnicy turystyczni. Pod takim hasłem w połowie września wybrani uczniowie ogrodnika przejdą kurs turystyczny. Projekt będzie realizowany w oparciu o środki pozyskane od spółki CPK. Jego autor

0: Psychologką jest Anna Trzcińska.
1: To nie będzie teoria, to będą głównie ćwiczenia, uświadomienie też, na czym ten zawód polega. Nie zakończy się na samym kursie, ponieważ uczniowie będą musieli zorganizować wycieczkę. Wybiorą sobie grupę docelową z lokalnej społeczności, czyli możliwe, że będzie to jakaś szkoła podstawowa, to oni zadecydują i będą musieli taką wycieczkę zorganizować od samego początku do końca, czyli zarezerwować autokar, napisać plan tej wycieczki, kartę wycieczki zrobić, tak, pojechać z nimi do Żelazowej Woli, będą oprowadzali tą grupę docelową po Żelazowej Woli, zrobią im jakąś lekcję, na pewno jakieś warsztaty, grę terenową. Chcemy zrobić to jeszcze we wrześniu, żeby wykorzystać ładną pogodę.
0: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
2: Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
3: To, co warto zaznaczyć, to, że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
2: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
2: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 23 stopni Celsjusza. To jest ta temperatura odczuwalna aktualnie. Ale jeśli synoptycy się nie mylą, to nawet dzisiaj 27 stopni możemy zobaczyć na naszych termometrach, a nawet 28. To późnym popołudniem między 16 a 17, właśnie tyle. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali, to przez cały dzień nam się nie zmieni. Wiatr powie z południa, z prędkością 16 km na godzinę, więc umiarkowany i nie powinien nam bardzo przeszkadzać.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Jakie ładne święta dzisiaj. Dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela. Proszę bardzo. Dzień well-beingu też w kalendarzu, czyli o tym, żeby ogólnie w miarę nieźle się czuć i zwracać uwagę na dobrostan. O, takie bardzo ładne słówko. Po 12 już jest, a my gramy najlepszą muzykę i jeszcze więcej tej muzyki dla Was mamy. Na przykład Whitney Houston z nami. Za moment także Lil Nas, za moment także hit dnia. Co takiego dzisiaj w hicie dnia? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Hit dnia, najbardziej znany kawałek duetu Lucenzo i Don Omar. Kawałek, który kojarzy się niezmiennie z piłką nożną, bo bardzo często można go w przerwach meczów rzeczywiście usłyszeć na stadionach, zwłaszcza podczas mundialu. To było bardzo możliwe w Stanach Zjednoczonych. Czyli po prostu Danza Kuduro, idzie dnia w Radiu Sochaczew. 15 minut po 12.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Pazu i bracie Kacperczyk w Radiu Sochaczew. A tymczasem słuchajcie, narodowe czytanie po raz 15. 5 września odbyło się takie wielkie czytanie z udziałem pary prezydenckiej, ale w różnych miejscach w naszym kraju te narodowe czytania odbywają się w różnych porach. No i tak się składa, że przed nami te w Sochaczewie. Tak jest. W tym roku dziady, a narodowe czytanie już w najbliższy czwartek o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 21. Także jeśli chcielibyście wybrać się właśnie na takie narodowe czytanie, ale sochaczewskie, no to najbliższy czwartek, 11, to jest termin, który wpisujecie w wasze kalendarze. No i koniecznie wpadajcie właśnie na to wydarzenie.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama. Worstone, okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Tak jest, grupa Queen w głośnikach. Another One Bites the Dust. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. 20 minut do 13. Słuchajcie, a propos tego, co w miniony weekend, jeszcze tak wracając do tego, co się działo, to na przykład wydarzył się kolejny już festiwal, właściwie Oländerfest, tak to się nazywa, czyli wydarzenie w gminie Iłów. No i tu gmina Iłów, ale gmina Łodzieszyn chwali się tym, że tam dobre miejsce na konkursie kół gospodyń wiejskich zajęło KGW Harde Babki z Młodzieszyna właśnie. No ale oprócz tego pytanie jest najważniejsze, za co, jaka potrawa została doceniona? Otóż słuchajcie, potrawą, która zdobyła serca jury w wykonaniu reprezentantek gminy Młodzieszyn, był hardy partacz. Także jeśli nie słyszeliście o takiej potrawie, to teraz już wiecie, że w Młodzieszynie to jest absolutna specjalność. Gratulujemy!

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

15 kół gospodyń wiejskich z powiatu sołaczewskiego rywalizowało ostatnio podczas festiwalu powideł olenderskich. No i już za moment o szczegółach, za moment o tym, dlaczego i czyja była właściwie złota babka ziemniaczana z leśnym sosem, no bo to danie wygrało, zdobyło pierwsze miejsce. I już o tym za moment właśnie w najnowszych wiadomościach z Sołaczewa i okolic, te punktualnie o 13:00.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 gramów Piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 gramów, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 gramów, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy,
9: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
14: Tu Radio Sochaczew, jest 13.
15: Na początek o jednej z największych inwestycji w gminie Campinos w ostatnim czasie. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie też o konkursie na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka. Wygrał kwiat paproci. Mamy także zaproszenie na wierszotorówkę, która już w najbliższy piątek. Monika Figut. Przechodzimy do wiadomości lokalnych. To jedna z największych inwestycji w gminie Campinos w ostatnim czasie. Ruszyła termomodernizacja campinoskiej szkoły. Wójt Piotr Grzelak zdaje sobie sprawę z utrudnień, ale efekty inwestycji na pewno zadowolą wszystkich.
16: Jako samorząd zdajemy sobie sprawę, że może to być utrudnienie w pewnym sensie dla uczniów, dla nauczycieli, dla pracowników szkoły, dla rodziców. Natomiast liczymy na cierpliwość i z góry dziękujemy za wsparcie i obligujemy się jako samorząd do jak najszybciej wykonania tej inwestycji. Natomiast uważam, że to jest powód do radości, że takie środki otrzymaliśmy. To jest blisko 3 900 000 zł. Termomodernizacja szkoły to też zmniejszenie zużycia energii do utrzymania tej placówki, ale też będzie nowa elewacja. Przy okazji można powiedzieć, będzie uszczelniony dach. Wymieniamy oświetlenie na energooszczędne, będą zamontowane panele fotowoltaiczne i akumulatory energii, więc ta inwestycja na pewno jest przyszłościowa.
15: To nie jedyne inwestycje na terenie campinoskiej szkoły. Obecnie realizowany jest tu projekt Szatnie na medal, remont Orlika, a wkrótce ruszy modernizacja sali gimnastycznej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Podczas festiwalu powideł olenderskich odbył się konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka. Najlepsze okazało się koło gospodyń wiejskich kwiaty paproci z paprotni, które pokonało 15 kół z naszego powiatu. Do zwycięstwa poprowadziła je złota babka ziemniaczana z leśnym sosem. Drugie miejsce zajęło zajęło KGW Brzozowianki, a trzecie Harde Babki z Młodzieszyna, które przygotowało kilka potraw, w tym zagadkowo brzmiącego hardego partacza.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: W najbliższy piątek w Kramicach Miejskich Noc Poezji i Muzyki Wierszoturówka. To wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut już po raz 10. O przebiegu tegorocznej edycji Elżbieta Sztypok i Grażyna Grobelska.
17: Wierszoturówka odbędzie się 11 września w Kramnicach.
18: Będzie jak zwykle potujny wieczór autorski naszych jurorów, konkurs jednego wiersza i zagra nam jako prawa muzyczna zespół Time Sochaczewa.
15: Aby wziąć udział w turnieju jednego wiersza, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Wystarczy zgłosić się do organizatorów przed samym wydarzeniem. Do wygrania nagrody pieniężne. Temat dowolny. Nie ma też ograniczeń wiekowych.
0: Wiadomości ekonomiczne.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
22: Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów, brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
23: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
22: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,75 zł, a za olej 8,55 zł. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
19: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
20: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
21: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
14: To nie przypadek, że imieniny dzisiaj ma Radek. Takiego przysłowia nie ma w kalendarzu, wymyśliłem. Ale Radosława każdego pozdrawiamy serdecznie, no bo to dzisiaj właśnie jeden z solenizantów. Dzisiaj pozdrawiamy także Marię oraz Adriannę. To rzeczywiście kolejne osoby, które dzisiaj świętują w ramach właśnie 8 września. A my gramy w prezencie muzycznym właśnie dla tych świętujących. Nie tylko. Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Lovin' na początek 13. Za chwilę Sombre, DJ Antoine. Sarsa też się u nas muzycznie pojawi na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry.

0: Pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać, śpiewa Sarsa? No jak się okazuje, z tym pamiętaniem bywa różnie, bo czytam właśnie w internecie o najdziwniejszych przedmiotach zostawionych kiedykolwiek w pociągach. No i słuchajcie, oprócz takich standardów jak plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty, no bo to się zdarza, to na przykład wśród zgub pojawia się kontrabas. Ktoś zostawił w pociągu robota kuchennego, elektryczny grill, ekspres do kawy, maszyna do pisania, dodatkowo zabytkowa, hulajnoga elektryczna, a nawet sejf. Co jeszcze? No jeszcze na przykład regał na ubrania też ktoś zostawił w pociągu, w przedziale różowe ukulele w futerale, takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej, czy świadectwo szkolne. Ale także na przykład przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Niemniej jednak zobaczcie, ile różnego rodzaju przedmiotów ludzie zostawiają w pociągach. To jest niesamowite. Coś czuję, że tak naprawdę, gdyby tych przedmiotów później ci ludzie nie odzyskali, to można by z takiego pociągu, z takiego przedziału zrobić niezły lombard.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.

0: Na nowe AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
5: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Reklama.

0: Denzel w Radiu Sochaczew, a tymczasem jak się przejeżdża przez Chodaków, no to od piątku duże wrażenie robi pewien balon. No chodzi oczywiście o olbrzymi balon, który zadaszył boisko, sztuczne boisko w ramach inwestycji, które no już się mają ku końcowi. Jeszcze grać nie można, jeszcze takiego oficjalnego oddania tego obiektu do użytku nie było, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda to boisko pod balonem z wewnątrz, no to zdjęcia właśnie z tej inwestycji, z tego chodakowskiego balonu publikujemy dla Was na portalu tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: 94,9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki na lato.

D.O.D. Easy Bizu, Careful. Właśnie tak się nazywa ten kawałek. 9 minut do 14 o tej godzinie w Radiu Sochaczew najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. A w nich powrócimy m.in. do tematu planu ogólnego, tym razem w ujęciu gminy Tereśń. O tym będziemy mówić, a w tych ogólnopolskich sprawdzimy, co nowego w sprawie afery giełdy Zonda Krypto. No to 14, jeszcze najbardziej pozytywny numer chyba w historii. Czyli Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Za chwilę Justyna Steczkowska w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Kupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
14: Słuchacie Radia Sochaczew, jest 14.
15: Gmina Teresin bez planu ogólnego. Ta sytuacja jest szczególna. Sochaczewska Rada Seniorów uzupełniona. Bogusława Majcher zastąpiła świętej pamięci Adama Misiaka. W tym serwisie także o jubileuszu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. To już 40 lat istnienia placówki. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. 31 sierpnia tego roku to data, do której samorządy w całej Polsce powinny były przyjąć plan ogólny. Jest to dokument planistyczny, który wyznacza obszary, gdzie mogą znajdować się zabudowania mieszkaniowe, a gdzie na przykład produkcja czy usługi. Nie wszędzie podjęto stosowne uchwały i to z różnych względów. W gminie Teresin sytuacja jest szczególna. Tu prace nad planem ogólnym wciąż trwają.
16: Na ostateczny kształt i kierunki planowania czy rozwoju przestrzennego w gminie wpływ będzie miała w bardzo dużym stopniu przygotowana przez spółkę strategia obszaru otoczenia CPK. Została ona przedłożona przez pełnomocnika do spraw CPK do rządu celem przyjęcia przez Radę Ministrów. Niestety rząd do tej pory tej strategii nie przyjął, więc gmina ma trochę związane ręce. Zależy nam, aby nie podejmować pochopnych decyzji i nie uchwalać planu ogólnego niezgodnego z projektem tej strategii, który za chwilę i tak musiałby być zmieniany w związku z przyjęciem przez rząd właśnie tej strategii obszaru otoczenia CPK.
15: Mówiła Joanna Kucharek-Matos, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Teresin. Sochaczewska Rada Seniorów uzupełniona. Podczas ostatniej sesji minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłym Adamie Misiaku, który był członkiem Rady. W jego miejsce powołano nową osobę.
6: Na podstawie statutu Sochaczewskiej Rady Seniorów powołuję panią Bogusławę Majcher w skład Sochaczewskiej Rady Seniorów. Wierzę, że pani wiedza, doświadczenie i głęboka znajomość problematyki będącej przedmiotem zainteresowania Sochaczewskiej Rady Seniorów przyczyni się do integracji środowiska osób starszych oraz wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej miasta Sochaczew. Zapraszamy.
15: Mówiła podczas sesji zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie świętowało 40-lecie istnienia. Wydarzenie rozpoczęło się na stacji PKP, gdzie przyjechał pociąg niespieszny. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Wąskotorówki. Rozmawialiśmy tam z Emilią Oleksiak, dyrektor stacji muzeum w Warszawie. Czym dla stacji muzeum jest to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie?
17: Jest to dla nas niezwykłe miejsce i bardzo ważne miejsce dla stacji muzeum, dlatego że właśnie tu możemy odkryć piękno kolejek wąskotorowych, najcenniejsze zabytki, które są w Polsce i nie tylko zobaczyć parowozy, ale również się nimi przejechać, usłyszeć ten wyjątkowy gwizd lokomotywy parowej.
15: Wy w Warszawie będąc macie taką wiedzę o tym, czy turyści, którzy odwiedzają was, są zainteresowani z Sochaczewem i tym miejscem?
17: Tak, są bardzo zainteresowani. Zarówno i odwiedzają muzeum w Warszawie, stację muzeum, jak i właśnie nasz oddział w Sochaczewie. I bardzo dużo osób pozytywnie się wypowiada, są bardzo zadowoleni z wycieczek.
15: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
18: Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
19: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
18: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut.
9: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No teraz na termometrach widzę 26 stopni Celsjusza na plusie. Odczuwalna temperatura, czyli ta realna, bliżej 27 nawet. Ciśnienie umiarkowane cały czas, 1013 hektopaskali, na takim poziomie się utrzymuje. Wiatr, jeśli już powie z północnego zachodu, to z prędkością 18 km na godzinę. Więcej, mocniej wiać nie będzie.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Także korzystajmy jeszcze z tego lata, które mamy. tej prawie jesieni. No jeszcze lato jest tak naprawdę kalendarzowo, więc wszystko się zgadza, mam wrażenie. Tak, pogoda będzie jeszcze w najbliższych dniach właśnie taka jak teraz, więc z tego się cieszmy. Bonnie M, Gotta Go Home, na początek 14, za chwilę Olivia Adams, Village People czy Bryska, a w Radiu Sochaczew jeszcze więcej muzyki. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

YMCA, czyli Wielość People w Radio Sochacze w 18 minut po 14, a już za moment nasi popołudniowi goście opowiedzą o tym, co w najbliższym czasie szykuje Sochaczewskie Centrum Kultury. Co się będzie działo, co się będzie armata, można powiedzieć. Co w najbliższym czasie właśnie w SCK-u, o tym już za moment na 94,9 FM. Nie przegapcie tego.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jest z nami również Sebastian Stępień, opiekun artystyczny i reżyser Teatru Niezła Sztuka, działającego przy Sochaczewskim Centrum Kultury. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Dziś będzie o inauguracji przede wszystkim sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. W tym roku będzie się ona odbywać w zmienionej formule. Pani Magdo, co możemy na ten temat powiedzieć?
11: Tak, chcieliśmy zaprezentować się jakby troszkę od kuchni, stąd ta nowa formuła. Jest to forma drzwi otwartych. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się zapisać na zajęcia, ale nie tylko tych chętnych, którzy chcą się na zajęcia zapisać. Również te osoby, które chcą przyjść do nas na koncert, chcą obejrzeć jakiś spektakl, na wszystkie wydarzenia, które są organizowane w SCK, będzie ta możliwość, żeby zajrzeć do każdego kącika, do każdej pracowni, porozmawiać z każdym instruktorem, posłuchać dokonań, posłuchać już tego, czego się nauczyli uczestnicy zajęć, którzy korzystali z naszych usług w zeszłym, powiedzmy, sezonie. Więc myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nas nigdy nie odwiedzały. A wszystko to się będzie działo 11 i 12 września. 11 zapraszamy do SCK przy ulicy Chopina, natomiast 12 września zapraszamy do SCK przy ulicy 15 sierpnia 83. Między godziną 17 i 19 w każdym budynku i będzie można się z nami pobawić. Oczywiście mamy też niespodzianki, mamy oprócz tego, że będzie można porozmawiać z każdym instruktorem i zajrzeć wszędzie, to mamy tak grę, którą zaplanowaliśmy, tak zwany paszport, który będzie można sobie, z którym będzie można wejść wszędzie, zdobyć pieczątkę, a na koniec zdobyć jakiś drobniutki podarunek od nas. Będzie również pyszne jabłuszko, pyszna śliweczka i szarlotka pachnąca.
10: A kto tą szarlotkę wykona?
11: Ach, mamy takie przyjaciółki, koła gospodyń wiejskich. Już dzisiaj dziękuję z tego miejsca paniom.
10: Dobrze mieć takie przyjaciółki. Mówiła pani też o tym, że będzie można obejrzeć efekty pracy ubiegłorocznej młodych twórców, tak? To jakie grupy się zaprezentują?
11: Plan jest taki, żeby w każdym z budynków pokazały się te grupy, które tam pracują pod okiem naszych instruktorów. I tak w Chodakowie malutka próbka w galerii Trakt będzie zaprezentowana. No i oczywiście pracownia Plastek. Będzie też studio piosenki. Będzie też Abstrakt oczywiście. Dance Academy. W Chodakowie prowadzony jest również język angielski, więc też można będzie porozmawiać z panią i ewentualnie się zapisać na takie zajęcia. Będzie można również się spotkać z przedstawicielkami Stowarzyszenia Włókienko, które też działa w Chodakowie prężnie. Seniorzy chyba też lubią do nas przychodzić, a my bardzo ich lubimy również. Natomiast w Boryszewie zaprezentuje się folklorek i sochacze, zaprezentuje się pracownia wytwórnia, Teatr Młodych Twórców Maska, zespół Patria, wokaliści z pracowni wokalnej. Będzie można obejrzeć sobie galerię Zedek, bo takowa jest, zajrzeć do klubu Kontrast, a może i zajrzeć do studia SCK TV. Także dużo tych atrakcji i interesujących rzeczy będzie.
10: Wyrobicie się w 2 godziny?
11: Mam nadzieję, że nie wyrobimy się. Sebastian tu podpowiada. To zostaniemy dłużej, nie ma problemu.
10: No dobrze, czyli mamy piątek i mamy sobotę, natomiast w niedzielę też coś specjalnego właśnie na inaugurację tegoż sezonu.
11: Inauguracja piątek, sobota, a w niedzielę otwieramy już sezon i to hucznie otwieramy, z przytupem otwieramy, ponieważ zaplanowaliśmy zaprezentowanie na scenie w Chodakowie, w SCK przy ulicy Chopina, komedii Aleksandra Fredry.
12: Tak?
11: Zemsta. Na podstawie komedii Aleksandra Fredry.
12: Wybitnej komedii.
11: Jak to Sebastian mówił przed wejściem na antenę, najwybitniejszej komedii polskiej. Tak. Więc teraz, Sebastian, to jest ten czas, kiedy możesz powiedzieć kilka słów o twoim dziele.
10: Jakby pan zachęcił do udziału w tym spektaklu?
11: Nie można tego nie zobaczyć.
12: No nie można tego nie zobaczyć. To nie jest moja opinia, tylko ludzi, którzy już widzieli, bo to wystawiam trzeci raz i... Za każdym razem to jest trochę coś innego, mimo że trzymamy się w miarę, albo nawet całkiem wiernie tekstu oryginału. I właśnie to jest taka magia teatru, że nigdy się nigdzie nie idzie na tą samą sztukę. Są ludzie, którzy przychodzą, byli już 2 razy, za każdym razem byli bardzo zadowoleni i wybierają się trzeci raz. Także no, zapraszam serdecznie.
10: To chyba najlepsza reklama.
12: Tak myślę. I też nie wymyślona przeze mnie, tylko przyszła z ulicy, więc w miarę prawdziwa nawet, jak na reklamę.
10: A jak wy sobie radzicie z kostiumami?
12: Wypożyczamy kostiumy. Nie mamy swojego jakby zasobu kostiumów.
11: Jeszcze?
12: Jeszcze. Mamy dopiero roczek tak naprawdę. Jak na teatr, który ma rok, mieliśmy już 2 premiery. Teraz po Zemście też coś wystawimy, a w marcu wyjdziemy z 3 premierą, także no, działamy prężnie.
10: I gdzie będzie wystawiona Zemsta?
12: W Chodakowie. Chodaków to jest taki nasz jakby przyczółek.
10: Tam działacie?
12: Gościnny. Tak, tam działamy. Tam mamy próby, tam się przygotowujemy, więc jesteśmy zżyci z tym chodakowskim miastakiem.
10: A jak można zarezerwować sobie miejsce na tę sztukę? Bo wiem, że tutaj obowiązuje.
12: Tak, obowiązuje rezerwacja i odbiór biletów w tygodniu, także numer telefonu mam.
11: 46 863 0768, to jest numer telefonu do sekretariatu w Boryszewie, a 46 863 25 72 to jest numer telefonu do chodakowskiego sekretariatu.
12: Warto dzwonić, rezerwować, bardzo miłe panie tam odbierają, także nawet ich głos jest nagrodą za to, że się odbierze.
10: Czyli mamy Zemstę po raz trzeci.
12: Zemstę po raz trzeci.
10: A co dalej? Są jakieś plany już?
12: Sługa dwóch panów po raz drugi. I w pierwszym kwartale przyszłego roku, najpewniej w marcu, wystawimy coś nowego, ale jak zwykle u nas to jest niespodzianka, więc trzeba nasłuchiwać, czekać wieści, co to będzie.
10: Co jeszcze w SCK-u w najbliższym czasie, pani Magdo?
11: No, długo nie będziemy czekać po fantastycznym rozpoczęciu sezonu. 18 września spotykamy się z seniorami na senioralnej biesiadzie piosenki. 18 września również w sali widowiskowej Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Jak zwykle zapraszamy w grupy wokalne senioralne z Sochaczewa i z okolic. Tutaj nad tym projektem czuwa pani Jola Kawczyńska z panem Arkiem Mamcarzem, którzy to koordynują ten projekt. Jak zwykle, mam nadzieję, będzie gwarno, będzie wesoło, będzie dużo muzyki, dużo radości. Zapraszamy wszystkich, nawet nie seniorów, do tego, żeby sobie posłuchać i wspólnie pośpiewać i wspólnie pobawić się z występującymi.
10: To 18, a dzień później także
11: 18 o 10, tak. A 19 z kolei też koncert, tym razem już w Boryszewie. Zapraszamy do klubu Kontrast, którym to koncertem rozpoczynamy też nowy sezon koncertowy w klubie Kontrast. Będzie to koncert grupy PGR, czyli projekt Grzegorza Rogali, koncert zatytułowany Jazz Party, 19 września, godzina 19. Zapraszamy do rezerwacji stoliczków, numer telefonu 46 863 07 68. Pod tym numerem można rezerwować. Klub

0: ciekawe i chętnie odwiedzane przez mieszkanki Sochaczewa ćwiczenia. Natomiast teraz z racji, no wiadomo, już pogody, przenosimy się do budynku i w najbliższym czasie, 18 również września o godzinie 18, zapraszamy na wieczór relaksu z aromaterapią oraz koncertem gongów i mis. Tutaj zapraszamy panie z własnymi karimatami, ewentualnie jakimiś poduszeczkami, podgłówkami, żeby móc wygodnie się położyć i zrelaksować się przy dźwiękach właśnie gongów i tych mis. Wyciszenie, tak, relaksacja to jest główny cel tych zajęć.
1: Tutaj już zapisy nie są wymagane.
0: Nie, tu zapraszamy serdecznie wszystkie chętne osoby. Zajęcia poprowadzi pani Agnieszka Oferczak-Ciura oraz pani Mariola Kuśmirek. Natomiast 25 września będzie spotkanie z panią naturoterapeutką, panią Beatą Jakoniuk-Wojcieszek. Spotkanie to odbędzie się o godzinie 18. I tutaj będziemy mogli sobie porozmawiać oczywiście o wszystkim, co związane z naturą. Naturalne metody wspierania zdrowia, naturalny dobrostan naszego organizmu. Świadoma troska po prostu o nasz organizm. Warto pewnie się wsłuchać troszeczkę w nasze wnętrze. I 26 o godzinie 11 taniec intuicyjny z panią Heleną Orzechowską. Nie trzeba umieć tańczyć. Tutaj ten taniec jest taki też naturalny. Myślę, że pani instruktorka wszystko to pięknie opowie. Wszystkie te spotkania odbywają się oczywiście w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina. Przy ulicy 15 sierpnia 83 zapędziłam się, bo właśnie ten projekt dedykowany jest temu miejscu, więc nie możemy przenosić tych zajęć gdzie indziej. No i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tych zajęciach, bo myślę, że bardzo wartościowe są i warto skorzystać. Tym bardziej, że są nieodpłatne.
1: Jeszcze przy okazji naszej rozmowy chciałabym zapytać o nowości, które pojawią się podczas tego roku artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. Wiem, że takowe będą.
0: Tak, przygotowaliśmy taką ofertę. Pierwsza dobra wiadomość, może nie nowość, ale dobra wiadomość. Wraca Zumba do Boryszewa z panią Ewą Osińską. Zapraszamy serdecznie. Pierwsze zajęcia o godzinie, nie wiem, o której, o 18, wiem o której, 18.10. I tak szybciutko jeszcze chcemy zaproponować Klub Miłośników Rękodzieła, który też będzie stacjonował w Boryszewie. Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się rękodziełem, żeby móc wymienić swoje doświadczenia.
1: I na pewno jeszcze będziemy o tym niejednokrotnie informować. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz pan Sebastian Stępień, opiekun artystyczny i reżyser Teatru Niezła Sztuka działającego przy SCK. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sejaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
0: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

Diana King, Shy Guy w Radiu Sochaczewa. Już za kilka chwil, punktualnie o 15:00, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. O kolejnych najbardziej istotnych sprawach takich lokalnych, najbliżej nas, będziemy wam mówić, ale również te tematy ogólnopolskie również się pojawią. Zostańcie z nami. Dużo pozytywnych numerów w Radiu Słuchaczew. Na przykład ten, Marta Podulka, Nieodkryty ląd, jeszcze przed 15:00.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
11: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
16: Radio Sochaczew, na zegarach 15, czas na wiadomości.
17: Będzie bezpieczniej w gminie Młodzieszyn. Samorząd podpisał umowę z wojewodą mazowieckim. W najbliższą sobotę 10 jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. W tym serwisie także zapraszamy na koncert do Sannik w ramach festiwalu muzycznego w krainie Chopina. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Samorząd Młodzieszyna podpisał umowę z wojewodą mazowieckim na poprawę bezpieczeństwa logistycznego w gminie. Zadanie będzie realizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach wójt Monika Pietrzyk.
18: W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu rozbudowy magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w gminie Młodzieszyn, który znajduje się w kamionie, oraz zakup trzech agregatów prądotwórczych.
17: W najbliższą sobotę 10. jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Wydarzenie organizuje redakcja Rycerzyka Niepokalanej przy wsparciu klasztoru franciszkanów. W programie warsztaty, animacje, gry i zabawy, a także koncert zespołu Mocni w Duchu. Jak co roku dzieci otrzymają pamiątkową figurkę świętego.
19: W tym roku patronem jest święty Antoni jako przyjaciel Dzieciątka Jezus. Jego figurkę dostaną dzieci, które przybędą na ogólnopolskie spotkanie dzieci do Niepokalanowa. Pierwszeństwo w otrzymaniu figurki mają ci, którzy się zgłoszą przez formularz, więc zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać. Święty Antoni może być też patronem dzieci, ponieważ on jest wielkim przyjacielem Jezusa, jest tym, który do Jezusa prowadzi. Też bardzo kochał Matkę Bożą, a ta duchowość rycerstwa Niepokalanej nam przyświeca w sposób szczególny, więc pragniemy, żeby dzieci, które przybędą, zaprzyjaźniły się przede wszystkim z Maryją, żeby jej podało rękę, żeby z nią szły do Jezusa. No i ci patronowie również są takimi przewodnikami.
17: Mówiła siostra Paulina z redakcji Rycerzyka Niepokalanej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: A w niedzielę o godzinie 14 w Europejskim Centrum Artystycznym w Sannikach koncert w ramach Festiwalu Muzycznego w Krainie Chopina, organizowany we współpracy z Towarzystwem Muzycznym imienia Kazimierza Wyłkomirskiego. Festiwal od lat łączy muzykę z miejscami związanymi z dziedzictwem wybitnego pianisty.
20: Już 22 rok z rzędu ten festiwal gra. Wstęp wolny jest na ten koncert, więc drodzy Państwo, nie musicie zaglądać i szukać biletów. Przyjeżdżajcie po prostu. Mam nadzieję, że nasze dwie sale pomieszczą wszystkich chętnych. Zapraszamy na muzyczną podróż od Chopina do Ameryk. Wystąpią Joanna Kacperek, Andrew Yangu, którzy zagrają przy fortepianie w solo lub w duecie, więc będą utwory, które będą również na cztery ręce. Wspaniały koncert się zapowiada i mam nadzieję również zachęci to Państwa do przyjazdu do nas, dlatego że to tylko raz w roku taki koncert.
17: Mówiła dyrektor centrum Monika Patrowicz.
21: Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
22: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
23: Bardzo fajnie.
22: Nie za gorąco?
23: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
22: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
24: Nie za bardzo.
22: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
24: Troszeczkę za dużo.
22: Coś jest nie tak z pogodą?
24: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
22: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
25: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
21: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKOL-u. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
26: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
21: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
27: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Tak jak słyszeliście w serwisie, dzisiaj bardzo ciepło i jutro także. 26 stopni Celsjusza. Aktualnie 27 to jest ta temperatura odczuwalna. No więcej dzisiaj nie zobaczymy. No chyba, że 28 się pojawi bliżej 16. No to to jeszcze jest możliwe. Jutro też podobnie, do 28 stopni Celsjusza po południu. Dużo słońca zarówno dzisiaj do końca dnia, jak i jutro przez cały dzień. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
27: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Także trzeba z tego słońca korzystać, ładować te baterie słoneczne, no zanim przyjdzie zima i będzie nam tego brakować. Także i dzisiaj, i jutro naprawdę ciepło i słonecznie, warto wybrać się na jakiś spacer, warto trochę na tym słońcu pobyć, zdecydowanie. A tu Radio Sochaczew, my cały czas gramy jeszcze więcej słonecznej muzyki. Emigranci na początek 15, za chwilę Michael Schulte, Abba, Doda, też się rozgrzewa ze Smolastym, dla nas zagrają. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Tu Radio Słuchaczy, a tymczasem słuchajcie, jest pewna akcja, w której możecie wziąć udział, bo Miasto Słuchaczy oraz Starostwo Powiatowe w Słuchaczewie zbierają gadżety na licytację w ramach meczu charytatywnego dla rodzeństwa Taras. Ten mecz odbędzie się 19 września. Ale do 11 września, czyli do najbliższego piątku, do Starostwa Powiatowego w Słuchaczewie albo do Urzędu Miejskiego możecie przynosić gadżety sportowe. Warunek jest taki, że mają być w stanie idealnym, albo po prostu nowe. W ten sposób wesprzecie zbiórkę, no i te gadżety trafią następnie na licytację, a dochód z tych licytacji w całości właśnie na ten cel dla rodzeństwa teraz zostanie przekazany. No i oprócz tego fajne wydarzenie, no bo to mecz charytatywny 19 września połączony również z otwarciem obiektów sportowych miejskich po tych remontach. O szczegółach przeczytacie na tusłuchaczew.pl, na Facebooku, Instagramie Radia Słuchaczew. Również zachęcamy do udziału w tej akcji.
1: 94,9 FM. Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Słuchaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

0: Słuchajcie, co tam na drogach Sołaczewa i okolicy aktualnie dzieje. Jeśli widzicie utrudnienia i chcielibyście o nich dać znać słuchaczom Radia Sołaczew, no to dajcie znać najlepiej telefonując pod numer 46 863 22 22. Dajcie znać, czy są jakieś korki, utrudnienia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sołaczew 94,9 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: 21 minut nam zostało do 16. Sprawdźmy, co aktualnie dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Tutaj zwłaszcza ulicę Traugutta w stronę centrum. Może powodować utrudnienia, bo tam korek tworzy się już od skrzyżowania z ulicą 15 Sierpnia i Licealną. Duży ruch na Piłsudskiego w stronę Warszawskiej również najbardziej. Tutaj takie newralgiczne fragmenty to skrzyżowania z Głowackiego czy z Olimpijską. Tak jest. Warszawska tutaj w obydwu kierunkach ruch może być duży, no ale najbardziej może się zakorkować przy okazji tych największych skrzyżowań. Płocka z Gołowską, tutaj też macie drobne kłopoty. Na Trojanowie, w Trojanowie, czyli na skrzyżowaniu z Trojanowską ruch umiarkowany, podobnie na przykład później na Łąkowej, Młynarskiej i Trojanowskiej w stronę Chodakowa. Tutaj rzeczywiście auta się mogą pojawić, ale raczej bez większych korków. Takich nie stwierdzamy. Na pewno lekki korek tworzy się w tej chwili przed rondem w Kuznocinie, ale później to się wszystko rozjeżdża. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Wyszogrodu, 50. I jedziecie bez większych kłopotów, mimo drobnych utrudnień w okolicach Ronda w Różkach Janowie. 50. W stronę Żydardowa powinniście również przejechać bez większych korków i problemów, tak naprawdę. 92 w stronę Łowicza. Ta droga wyzwaniem nie jest do przejazdu, a 92 w stronę Warszawy w tym momencie to utrudnienia w Błoniu, a także Ołtarzewie. Oprócz tych skrzyżowań bez większych korków. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj cały czas pamiętajcie o Nowej Suchej i o tamtejszych utrudnieniach w związku z przebudową drogi. Na 705 w stronę Brochowa, tam aktualnie bez problemów nie zgłaszacie takowych.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty, Mik oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

A za 13 minut będzie 16, także jeśli się nie możecie doczekać tej godziny, bo na przykład wychodzicie z pracy, no to o tym wam przypominamy. Słuchajcie, za kilka chwil także punktualnie o 16 wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich między innymi o Uniwersytecie Mazowieckim, który powstanie w Płocku, ale także o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach, bo taki wszedł w życie od początku września. Będziemy się przyglądać temu zakazowi, no i zapytamy, czy to dobrze i jeśli tak, to w jakich aspektach. O tym za chwilę w Radiu Sochaczew. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
8: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
7: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
8: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
7: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
9: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
14: Jest punktualnie 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
15: To wielka rzecz, mówi poseł Adam Orliński. W Płocku powstanie Uniwersytet Mazowiecki. Od tego zaczynamy. Jutro ostatnie pożegnanie księdza Andrzeja Kity. Były kapelan sochaczewskiego szpitala, zmarł w wieku 65 lat. W tym serwisie także przyglądamy się zakazowi używania telefonów komórkowych w szkołach, jaki wszedł w życie od początku września. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. To wielka rzecz, mówi poseł Adam Orliński. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni się w Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą kilka dni temu uchwalił Sejm. Poseł miał duży udział w jej procedowaniu jako przedstawiciel wnioskodawców.
16: To niezwykle ważny projekt, szanowni państwo, bo to jest projekt, który sprawia, że nawet nasze dzieciaki, a część przecież tak jak mieszkańcy Iłowa, to dawne województwo płockie, więc często te kontakty Iłowa i bliskość do Płocka jest, można powiedzieć, większa niż nawet tutaj z naszą częścią powiatu, więc to rzeczywiście pokazuje, że stworzenie takiej placówki to jest także wymiar taki o znaczeniu gospodarczym, o znaczeniu politycznym, ale także o takim znaczeniu godnościowym, że tak duże, tak zacne i również, można powiedzieć, mocno wchodzące w taki rozwój gospodarczy miasto jak Płock będzie miało swój uniwersytet, to będzie Uniwersytet Mazowiecki w Płocku.
15: A teraz smutna informacja. W niedzielę w 38 roku kapłaństwa zmarł ksiądz Andrzej Kita, były kapelan szpitala powiatowego w Sochaczewie. Miał 65 lat. Był pensjonariuszem domu kapłana seniora w Sochaczewie, byłym rezydentem parafii w Trojanowie. Przez lata niósł swoją posługę w środowiskowym domu samopomocy w Sochaczewie. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona jutro o godzinie 11 w kościele w Trojanowie. Świętej pamięci ksiądz Andrzej zostanie pochowany w grobach kapłańskich na cmentarzu parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Wraz z początkiem września wszedł w życie zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Ma to ograniczyć czas, który uczniowie spędzają online i zachęcić ich do bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy psychologa Huberta Szymczaka.
5: Telefon daje bardzo prostą drogę wyjścia praktycznie z każdej sytuacji. Nudzę się, wyciągam telefon. Nie wiem, z kim pogadać, wyciągam telefon. Jest mi niezręcznie, schowam się za telefonem. Sam telefon nie jest tutaj problemem. Problem pojawia się, kiedy staje się pierwszą odpowiedzią na każdą nudę, napięcie czy dyskomfort. Bo wtedy dziecko zwyczajnie nie ma okazji, żeby nauczyć się radzić sobie z tym inaczej. Dlatego te kilka godzin dziennie bez telefonu może być naprawdę wartościowe.
15: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
17: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
19: Miriam Lipińska. Ceny benzyny i diesla na stacjach zbliżają się do rekordów. Brakuje już niewiele, bo zaledwie ponad 20 groszy. Drogie paliwa to skutek wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, co podniosło cenę o blisko złotówkę, ale jednocześnie stale napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dlatego w najbliższym czasie na obniżki nie ma co liczyć, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
20: Czeka nas tydzień, w którym ceny będą na części stacji pozostawały stabilne, ale na części dalej będą jeszcze rosły.
19: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł. 75 groszy, a za olej 8 zł. 55 groszy. Najlepiej wypada autogaz, który kosztuje 2,95. 5,9% tyle wyniosło w zeszłym miesiącu bezrobocie w Polsce. To oficjalne szacunki resortu pracy na podstawie liczby osób zarejestrowanych w urzędach pracy. W porównaniu z lipcem bezrobocie nieznacznie wzrosło o 0,1 punktu procentowego. W tegoroczne wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko, czyli warszawskie Okęcie, jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Najlepszy miesiąc w swojej historii zanotowały też krakowskie Balice. W sierpniu lotnisko odprawiło prawie 1,5 miliona podróżnych.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
14: 5:16. Tu Radio Sochaczew na 94,9 FM. Dla niektórych 5 minut już po pracy. Moja i twoja muzyka. Startujemy.

0: 10 po 16 w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 16 po 16 już na zegarach. Wracamy do tego, co działo się na sochaczewskiej Marakanie. Otóż rugby klub Orkan Sochaczew w Ekstralidze rugby podejmował mistrza Polski Avent Pogoń Siedlce i skazywany był przez wielu na porażkę. Tymczasem podopieczni Tomasza Malecy stanęli na wysokości zadania albo nawet jeszcze wyżej i wygrali to spotkanie. Drugim trenerem jest Mateusz Pawłowski, z którym rozmawiał po tym meczu Bartek Staniaszek na temat świętej pamięci Marcina Stachniuka.
1: Dostaliśmy z początkiem tygodnia bardzo smutną wiadomość o naszym przyjacielu, który zawsze był przy drużynie. Nie zapomnieliśmy o nim, jest to legenda klubu. Na pewno pamięć po nim przetrwa i było to wydarzenie, które wstrząsnęło drużyną. Natomiast jak to powiedział Dawid w kółku po meczu, Klusek był z nami i czuwał nad tym meczem. Też możemy mu zadedykować to zwycięstwo.
0: A dziś odbył się pogrzeb świętej pamięci Marcina Stachniuka.
2: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Uhuhu, kawka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura. Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: 20 do 17 na zegarach, a to oznacza w Radiu Słuchacze tylko jedno, że czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zaczynamy od obwodnicy Sochaczewa, bo tam tłoczne od Kuznocina po Wojtówkę. W jedną i w drugą stronę ruch mocno wzmożony. Stoi 50 od Bielic jadąc. Centrum Sochaczewa, tłoczno na Gawłowskiej, skrzyżowanie z ulicą Łowicką. Most w obu kierunkach też jest już mocno oblegany. Lewoskręt na Traugutta także. Więcej samochodów na Warszawskiej, Piłsudskiego, skrzyżowanie z Olimpijską i Warszawską, a także tutaj przy Głowackiego i Ziemowita. A także na ulicy Staszica i Alei 600-lecia. Więcej samochodów też na Trojanowskiej. Tutaj też cały czas ruch dosyć mocno wzmożony. Jeżeli chodzi o autostradę A2, to w kierunku Łodzi i Warszawy czysto, ale na węźle w Wiskitkach od Żyrardowa stoi korek do miejscowości Morgi, także dosyć sporo tam trzeba będzie postać. Przypomnę, że te rondo jest w remoncie. Na 92 utrudnienia na światłach w Paprotni i później w Piorunowie aż do samego Błonia. Więcej samochodów też w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Rzut oka na 580, Leszno, jedna zmiana świateł czeka każdego, kto jedzie przez tą miejscowość, obojętnie z której strony. Utrudnienia zaczynają się w kierunku Warszawy od miejscowości Zielonki i tak przez rondo w Babicach Nowych aż do blizny Jasińskiego i Łaszczyńskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
10: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
16: Reklama.

0: Malinowy Król i Urszula, tak muzycznie kończymy 16 w Radiu Słuchaczem, za chwilę 17 wiadomości w nich o ogrzewaniu, które mocno uderzy niestety Polaków po kieszeni. Dlaczego? O tym dowiecie się, pozostając z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Słuchaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy, firmy będą zatrudniać. Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
9: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energię, energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
8: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
10: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
8: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
11: Więcej słońca, więcej witaminy D.
12: Więcej radości. Widać nawet na Piotrkowskiej.
13: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
8: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
14: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
8: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to jak mamy się cieszyć z tego ciepła, no to się cieszymy, bo jest naprawdę bardzo ciepło. 27 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. Temperatura powoli zaczyna iść w dół, podobnie jak ciśnienie. Wiatr towarzyszy nam z południowego zachodu, a o tym co w nocy, co jutro powiemy za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Moja i twoja muzyka. Wracamy do muzyki w Radiu Sochaczew 5 po 17. Domek Marciniak. Kłaniam się nisko.

0: 18 po 17. Słuchacie Radia Sochaczew, do muzyki za chwilę wrócimy, bo teraz ważna informacja dla tych wszystkich, którzy mają w domu sportowe gadżety. Jeżeli chcecie podarować im drugie życie i wesprzeć tym samym zbiórkę na rzecz rodzeństwa Mai i Stasia Tarasów, no to zapraszamy do udziału w meczu charytatywnym. Te gadżety możecie przynosić do 11 września do Urzędu Miasta w Sochaczewie lub Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, a będą one zlicytowane podczas meczu charytatywnego, w którym to ekipa burmistrza zmierzy się z Orkanem Sochaczew. Będzie to spotkanie rewanżowe, które rozegrane zostanie 19 września o 15 przy Warszawskiej 80 między kwartami, a będzie ich 3. Będą odbywały się licytacje, najczęściej koszulek piłkarskich, ale nie tylko. Co macie, jeżeli chcecie przekazać, warto pomagać, pomóżcie, wesprzyjcie ten mecz charytatywny i okażcie swoje serca oraz hojność swoich portfeli.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie. Tyldowie.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Suzy Quattro na antenie Radia Słuchacze. Za 21 minut 18. Tymczasem cały czas na pływalni Orka trwa przerwa technologiczna. Co tam się dzieje? Wyjaśniała na antenie Radia Słuchacze Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Pierwszy raz od rozpoczęcia funkcjonowania pływalni wymieniamy filtry odpowiadające za wodę w basenie rekreacyjnym. Jest to olbrzymia dla nas inwestycja i dla mieszkańców myślę, że również będzie ona korzystna. Filtry są ogromne. Filtry przyjechały pocięte. Przyjeżdżają pracownicy ze Słowenii, którzy będą te filtry na podbaseniu kleić, będą je montować, ponieważ nie można było naszym otworem drzwiowym ich tam wprowadzić. Następnie nastąpi podłączenie i mam nadzieję udany rozruch dla tych filtrów rekreacyjnych,
0: na który wszyscy czekamy.
2: Autopromocja.
3: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

0: 12 do 18 na zegarach. Tymczasem w najbliższą niedzielę 13 września dożynki powiatu sochaczewskiego 2026. Tym razem starosta sochaczewski Jolanta Gonta zaprosiła do współpracy gminę Rybno. I to tam odbędą się tegoroczne dożynki, czyli święto plonów. Wszystko rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie, a następnie nastąpi przejazd na plac dożynkowy w Matyldowie i tam rozpoczną się główne uroczystości, czyli cały ceremoniał dożynkowy, między innymi dzielenie się chlebem. Będą występy na przykład Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, czy zespołu pieśni i tańca Sochacze, a gwiazdą wieczoru będą zespoły Mik i Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. Serdecznie zapraszamy, będziemy tam również obecni i my, Radio Sochacze, z naszym studiem plenerowym będziemy relacjonować to, co dziać się będzie na placu dożynkowym w OSP Matyldów.
1: Radio Sochacze, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: za dwie minuty, 18 za dwie minuty wiadomości, a w nich o tym, że polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych.
1: Reklama. Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 18.
5: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
6: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
5: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
7: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
5: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
1: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słońce powoli chyli się ku zachodowi. Zajdzie o 19.13. Naprawdę bardzo ciepło, przyjemnie. 25 stopni. W nocy temperatura spadnie do poziomu 16 stopni, czyli bardzo ciepła noc przed nami. A jutro jeszcze cieplej niż dziś. Słonecznie od samego rana, a słonko będzie nam przyświecało przez cały dzień. Patrzę tak na ten najcieplejszy moment jutrzejszego dnia. 28 stopni.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 18 to Radio Sochaczew i moja i Twoja muzyka. Jest wtorek, a jak wtorek to sekrety szefa kuchni, na które już teraz serdecznie zapraszam.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Witamy w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Katarzyna Siekierska, restauratorka, właścicielka restauracji Celawi w Sochaczewie, jest naszym gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Grzyby się rozpoczęły, grzyby są. Pytanie do ciebie, a w zasadzie dwa pytania. Po pierwsze, czy jesteś grzybiarą? A po drugie, czy w tym sezonie byłaś już na grzybach?
5: Jezu, właśnie najbardziej się bałam tego drugiego pytania, bo niestety nie byłam, nad czym ubolewam i
4: nie
5: uda się pewnie dotrzeć, ale tak, jestem grzybiarą. Grzyby bardzo kojarzą mi się z dzieciństwem, z tatą moim, bo na grzyby głównie zabierał mnie tata. I chyba właśnie w lesie najbardziej jest to prawdopodobne, żeby się nauczyć zbierać grzyby, bo jak ktoś nam pokazuje, gdzie patrzeć, pod jakim drzewem szukać, które grzyby zbierać, które znamy, których nie znamy. I to samo widzę teraz u moich dzieci, bo jadąc z nimi na grzyby, dokładnie tak to wygląda, grzybobranie.
4: To ty jesteś też szczęściarą, bo ci ktoś kiedyś pokazał, gdzie jakie grzyby można zbierać, bo nie każdy chce zdradzać te swoje miejsca, tak z obawy chyba, żeby ktoś nie pojechał inny i wszystkiego nie pozbierał.
5: Tak, no grzybiarze mają swoje miejsca.
4: Dokładnie.
5: Dokładnie, my też takie mamy,
4: też
5: oczywiście.
4: Masz. Tak. Możesz powiedzieć, nikomu nie powiemy. Dobrze, co znaczy określenie patrzeć na las?
5: No tak, patrzymy głównie pod nogi, prawda?
4: Nie,
5: a właśnie nie, bo zbyt. Dobry grzybiarz patrzy również do góry i właśnie tego uczył mnie też tata, tego uczyliśmy dzieci i moja teściowa też, która mojego syna bardzo fajnie nauczyła zbierać grzyby, jest po prostu świetny w tym, co robi. Patrzy, jakie rosną drzewa, jaka jest ściółka, czy jest wilgotno, czy jest mech, bo wiele grzybów żyje w bliskiej współpracy z konkretnymi drzewami, dlatego warto jest po prostu patrzeć na las, bo to jest chyba najważniejsze przy grzybach.
4: Mamy liściasty i iglasty. Czy drzewa mają znaczenie, jakie grzyby znajdujemy w danym lesie? Bo teorie są naprawdę różne. Ja nie chcę się tutaj też wymądrzać, bo grzybiarzem
5: nie jestem.
4: Jestem
5: taką aż specjalistką.
4: Tak, ale czy to ma znaczenie, że na przykład w brzozach to znajdziemy na przykład prawdziwki, a w lesie
5: liściasty? Tak, do pewnego stopnia tak, dokładnie. Bo pod ziemią znajduje się grzybnia, która się łączyć może z różnymi korzeniami drzew. I to jest właśnie mikroryza. Drzewo dostarcza grzybowi związki powstałe w procesie fotosyntezy. Grzyb pomaga drzewu pobierać wodę i składniki mineralne, czyli to jest ta nasza piękna przyroda. Czyli drzewo pomaga grzybowi, grzyb pomaga drzewu i właśnie dlatego to miejsce,
4: tak,
5: gdzie rośnie, tak.
4: No prawdziwek, właśnie... borowik to dwa różne grzyby, czy nie? Bo tutaj można się... No rzeczywiście, dobry, wprawiony grzybiarz się nie pomyli, ale...
5: No nie, taki... to się nie da pomylić, tak w sumie, tak myślę. Ale jeżeli mówimy o prawdziwku, to zazwyczaj mamy na myśli borowika szlachetnego. Prawdziwek to jest jego taka popularna nazwa. No i rzeczywiście jest to jeden z najbardziej cenionych grzybów w kuchni. Ma zwarty miąższ, piękny aromat. Fantastycznie się nadaje i do smażenia, i do suszenia.
4: Prawdziwek i podgrzybek, który jest lepszy i dlaczego?
5: Absolutnie bym tak nie powiedziała, po prostu są inne, bo prawdziwek jest bardzo szlachetny, mięsisty, ma piękny aromat, a podgrzybki również mają bardzo intensywny grzybowy smak. Świetnie się sprawdzają w zupach, w sosach, czy na przykład jak suszymy, szczególnie takie duże, piękne kapelusze, to najbardziej lubię. Jeżeli mam koszyk pełen leśnych grzybów, wcale ich nie rozdzielam, bo w sosie czy w risotto tak naprawdę taka najciekawsza jest mieszanka tych grzybów.
4: Czyścimy grzyby, przygotowujemy je czy to do zalewy octowej, czy to do duszenia, obojętnie do jakiej potrawy. Jeżeli je już wyczyścimy, przekroimy i on zaczyna sinieć, to znaczy, że on jest trujący, czy nie?
5: Nie, i to jest jeden z mitów, które warto obalić, bo zmiana koloru może wynikać tak naprawdę z reakcji substancji, które się znajdują w grzybie z tlenem po uszkodzeniu jego miąższu, no bo jak go przekroimy, no to uszkodzimy tak naprawdę jego miąższ. No i to są grzyby jadalne, które zmieniają kolor i sama ta reakcja absolutnie nie mówi nam, że czy grzyb jest bezpieczny, ale przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że nie rozpoznajemy grzybów na podstawie jednej cechy. Jeżeli jesteśmy niepewni jakiegokolwiek gatunku, to po prostu go nie jemy.
4: A jeżeli mamy wątpliwości, to przypominamy, zawsze za darmo można przejść do stacji sanitarno-epidemiologicznej i sprawdzić, czy ten grzyb jest jadalny, czy nie jadalny. Robimy to całkowicie za darmo, ale mamy wtedy pewność, że po prostu się, mówiąc wprost, nie otrujemy. Zawsze masz przygotowany jakiś przepis. Dziś oczywiście grzyby w roli głównej. Co to takiego będzie?
5: Bardzo prosty i łatwy przepis, a coś, co zdecydowanie jest moim faworytem, jeśli chodzi o grzybobranie i powrót z grzybobrania do domu. Grzanka z leśnymi grzybami, masłem i tymiankiem. Standardowo pracujemy na 4 porcje. Potrzebujemy 500 gram prawdziwków, podgrzybków lub po prostu mieszanych grzybów. 4 duże kromki dobrego chleba, na przykład ciabaty, to też świetnie nam do grzanek pasuje. 30 gram masła, łyżkę oliwy, ząbek czosnku, kilka gałązek tymianku, natkę pietruszki, sól, pieprz oczywiście i odrobinę soku z cytryny. Grzyby oczyszczamy, większe kroimy na grube kawałki, mocno rozgrzewamy dużą patelnię, dodajemy oliwę i smażymy grzyby partiami. Nie ruszamy ich bez przerwy, pozwalamy im, żeby porządnie się zarumieniły. Pod koniec dodajemy masło, rozgnieciony czosnek, tymianek, doprawiamy solą, pieprzem. Na sam koniec dodajemy natkę, dosłownie kilka kropli cytryny. Chleb opiekamy sobie na chrupko. Wkładamy na niego gorące grzyby razem z masłem z patelni i tutaj w zasadzie niczego więcej nam już nie potrzeba, chociaż są też takie osoby, które bardzo lubią nawet tego typu przygotowane grzyby połączyć jeszcze z jajkiem, prawda?
4: Bardzo podobnie smaży się chyba pieczarki, prawda?
5: Też grzyby, tak. No ważne, żeby nie było ich dużo na patelni.
4: Postawimy tu kropkę i do tematu grzybów za chwilę wrócimy.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
5: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Sekrety szefa kuchni, Katarzyna Siekierska, restauratorka z Celawi, jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o grzybach, bo grzyby są, zaczął się wrzesień i naprawdę jest co zbierać. Idziemy na grzyby, zbieramy do koszyczka, prawdziwki, podgrzybki, co tam kto lubi, co komu wpadnie do tego koszyczka. No i pytanie, myć czy nie myć? Bo to jest pytanie, na które wcale tak oczywista chyba odpowiedź nie jest.
5: Tak, to nie jest oczywista odpowiedź, bo rzeczywiście dużo osób też mówi, że nie myjemy grzybów. No niestety nie do końca. Generalnie można, to zależy też jak sobie oczyścimy, bo możemy sobie je oczyścić bardzo dokładnie pędzelkiem, a najlepiej mieć ze sobą nożyk w lesie i sobie przygotować już.
4: Ale
5: i...
4: tutaj chciałbym dodać takie jeszcze pytanie dodatkowe. Czy sposób czyszczenia grzybów ma wpływ na to, co my zamierzamy z tymi grzybami zrobić? Mam na myśli na przykład słoiki, marynowanie, czy na przykład duszenie? Czy to ma znaczenie
5: w ogóle?
4: Ważne,
5: żeby one przede wszystkim w tej wodzie nie leżały, bo to jest najważniejsze. My je musimy oczyścić, musimy mieć czyste grzyby, ale przede wszystkim jest to, że nie możemy ich włożyć do wody, niezależnie od tego, co z nich będziemy robili. No bo jeżeli nawet chcemy je włożyć do słoiczków, nie chcemy ich myć pod wodą, to jeżeli one są bardzo upiaszczone, no to jakby no musimy jakiś sposób znaleźć na to, żeby je wyczyścić. No często to robimy jakimś pędzelkiem, szczoteczką, żeby grzybów nie moczyć, ale rzeczywiście no nie wkładamy tych grzybów na pół godziny do wody, żeby ten piasek sobie z nich spadł, tylko jeśli nawet myjemy i ta woda dotyka grzyba, to po prostu nie moczymy tego, tych grzybów długo. Najlepiej najpierw je oczyścić szczoteczką, pędzelkiem, na przykład wilgotnym ręcznikiem, ja też często taki wilgotny papierowy ręcznik sobie biorę, żeby ładnie z tego kapelusza zetrzeć ziemię, piasek, krótko opłukać, osuszyć i wtedy...
4: Nawet jeżeli nie moczymy długo grzybów i postępujemy tak jak mówisz, to skąd te grzyby mają wodę, którą puszczają na patelnię?
5: No właśnie dlatego, co już mówiłam przy przepisie, że za dużo wrzucamy tych grzybów na raz przede wszystkim. Grzyby same w sobie zawierają bardzo dużo wody i jeżeli przepełnimy patelnię, to ich temperatura spadnie, patelni temperatura spadnie i pojawi się dużo pary i zamiast smażyć grzyby, to zaczniemy je dusić i stąd ta woda się po prostu zaczyna pokazywać, więc musimy pamiętać o tym, że duża, dobrze rozgrzana patelnia i grzyby smażymy na patelni partiami, nie mieszamy ich bez przerwy, dajemy im chwilę kontaktu z tą gorącą patelnią, żeby one się fajnie zarumieniły i po prostu nie wrzucamy pełnej patelni, tylko po trochu.
4: Przy przepisie na grzankę z grzybami mówiłeś, że dodajemy oliwę, później trochę masła. Czy w ogóle masło, oliwa ma tutaj znaczenie, jeżeli chodzi o smażenie
5: tak,
4: grzybów?
5: Tak, najlepiej i ja przede wszystkim najbardziej lubię połączenie oliwy i masła. Na początku odrobina oliwy, a kiedy grzyby są już zarumienione, to wtedy dodaję masło. I wtedy możemy wrzucić też czosnek, możemy wrzucić tymianek, który bardzo lubi grzyby. Masło zaczyna się pienić, oblepia te grzyby i robi się naprawdę fantastyczna. Na koniec pieprz, sól, natka z pietruszki mamy.
4: Suszymy też grzyby do bigosu, do różnych tam później potraw dodawanych najczęściej chyba na Boże Narodzenie, do różnego rodzaju rzeczy. Dlaczego tak? Suszone są, mają swój aromat, mają swój. Dlaczego prawdziwki pachną najmocniej?
5: No zdecydowanie pachną najmocniej i tutaj właśnie dzieje się coś fantastycznego, bo kiedy grzyby suszymy, one tracą wodę, tak jak owoce, tak? Więc ich smak, aromat stają się jeszcze bardziej skoncentrowane, dlatego czasami kilka suszonych prawdziwków wystarczy, żeby nadać całemu daniu niesamowicie grzybowy charakter, bo kiedy nam, a w ogóle to jak namaczamy też, ja bardzo lubię dodawać do różnych mięs, na przykład do żeberek takie suszone prawdziwki, czy podgrzybki, to już jakby tutaj jedne i drugie są super. A kiedy namoczymy takie suszone prawdziwki, trzeba pamiętać, żeby tej wody z tego namoczenia nie wylewać, bo wystarczy ją dobrze przecedzić i możemy ją wykorzystać do sosu, do zupy, do risotto się świetnie sprawdzi, bo tam jest fantastyczna baza, tam jest pełno grzybowego smaku, więc absolutnie wody z suszenia grzybów nie wylewamy.
4: Jaki jest najważniejszy sekret dobrych grzybów?
5: No przede wszystkim to nie komplikować. To chyba w wielu już tutaj sytuacjach o tym rozmawialiśmy. Dobry grzyb potrzebuje przede wszystkim temperatury, masła i w zasadzie jest gotowy. Fajnie jest też zmielić takie, jeszcze a propos wysuszonych grzybów, to w ogóle jest bardzo fajnie zmielić takiego wysuszonego prawdziwka. Mamy wtedy taki bardzo aromatyczny puder z grzybów, który możemy posypać sobie na przykład
4: krem. A czy masz jakiś szczególny, nie wiem, przepis czy czas suszenia grzybów? Bo to jest proces, który trwa. I czy masz jakiś sprawdzony?
5: Nie. Ja po prostu używam, tak jak pewnie większość słuchaczy, suszarki do grzybów. I
4: po prostu.
5: Dokładnie. No. I po prostu czujemy w ręku, czy ten grzyb jest już gotowy, czy nie. Żadnego dodatkowego sposobu na to nie mam.
4: I przepis, kolejny przepis z grzybami. Co to takiego będzie?
5: Zrobimy kremowe risotto z prawdziwkami i z podgrzybkami. Na 4 porcje potrzebujemy 300 g ryżu arborio, około 400 g świeżych grzybów, 20 g suszonych prawdziwków, jedną małą cebulę albo dwie szalotki, około litr bulionu, 100 ml białego wina, 40 g masła, 50-60 g parmezanu, natka pietruszki, oczywiście sól i pieprz. Suszone prawdziwki zalewamy gorącą wodą i zostawiamy na około 20 minut. Grzyby wyjmujemy, płyn bardzo dokładnie przecedzamy, tak jak mówiłam to przed chwilą, i dodajemy go do bulionu. Świeże grzyby smażymy osobno na mocno rozgrzanej patelni. Na maśle szklimy cebulkę, wsypujemy ryż i chwilę podsmażamy. Wtedy dolewamy wino, pozwalamy odparować i następnie stopniowo dolewamy gorący bulion, mieszając. Pod koniec dodajemy część grzybów. Kiedy ryż jest już al dente, zdejmujemy garnek z ognia i dodajemy zimne masło oraz parmezan. Mieszamy energicznie, aż risotto zrobi się kremowe. No i na wierzchu dajemy pozostałe, mocno zrumienione grzyby i natkę pietruszki. I danie mamy gotowe.
4: Czego życzy się grzybiarzom?
5: No, dużo grzybów. Nie, jest jakieś coś przysłowie, coś się życzy grzybiarze.
4: Grzybów, tak.
5: Dużo grzybów? Tego nie, coś
4: życzymy,
5: jest takiego.
4: Życzymy,
5: ale dużo grzybów.
4: Dużo
5: no,
4: grzybów.
5: Dokładnie.
4: Tego Państwu życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Katarzyna Siekierska, restauratorka z Celawi, była gościem przepisów sekretów szefa kuchni. Dziękuję.
5: Dziękuję.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Tak, jeszcze wracając do tego, co działo się na Sochaczewskiej Marakanie w minioną niedzielę, przypomnę, pokonaliśmy aktualnych mistrzów Polski, Pogoń Aventy Siedlce w Sochaczewie po kapitalnej grze. I z kapitanem po tym spotkaniu, Dawidem Plichtą, rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Niesamowity mecz. Dzisiaj po prostu daliśmy z siebie wszystko. Dzisiaj naprawdę graliśmy niesamowity mecz. Końcówka, w końcówce nam Siedlce zabrały punkt bonusowy. Kurczę, było tyle jeszcze akcji, żeby je skończyć. Jestem mega dumny z chłopaków, co dzisiaj zrobili na boisku. No po prostu niesamowity mecz, przepiękny. Nie sądziłem, że to tak się ułoży. Pierwsze dwa mecze ze słabszymi zespołami niezbyt dobrze nam wychodziły, a dzisiaj po prostu wszystko działało.

0: Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o sprawę prezesa Radosława Piesiewicza. Więcej już za chwilę w Radiu Sochaczew, bowiem zbliża się 19.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie 19 na zegarach. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
10: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
11: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
12: No nie.
11: Dlaczego?
12: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
11: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
12: Każdy z ośmiorga.
11: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
12: No wszystkich siedmiu poza mną.
10: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
13: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
10: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
13: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
10: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
9: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
14: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
9: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bocheńczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano. Alarm włączył się krótko przed 6. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
0: 3 minuty po 19:00. Moja i twoja muzyka w Radiu Słuchacze. Radosław, Maria i Adrianna obchodzą dziś imieniny, bowiem w kalendarzu 8 dzień września, wtorek, dzień dobrych wiadomości marzyciela czy fizjoterapii. No to ja mam dla was same dobre wiadomości. Jutro środa, jak środa minie, to tydzień zginie. No, pomarzyć to zawsze można. Tomek Marciniak, witam serdecznie po raz kolejny i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: Tak, przeglądam sobie portal tusłuchacze.pl i zakładkę na Sygnale, a tam między innymi piszemy o kradzieży w markecie na Boryszewie. 36-latka jest już w rękach policji. Tą sprawę badał Łukasz Matusiak.
1: Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęła informacja o kradzieży w jednym ze sklepów przy ulicy 15 sierpnia. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że 36-letnia kobieta wkładała do wózka sklepowego artykuły spożywcze i szkolne. Przy kasie zapłaciła jednak tylko za część produktów. Z pozostałym towarem przekroczyła linię kas, nie uiszczając należności. Sochaczewianka została ujęta przez pracownika ochrony. Wartość produktów wyceniono na ponad 1000 zł.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Igo i Cud w Radiu Sochaczew za 21 minut 20. Tymczasem nie tylko rugbyści wygrali w miniony weekend swój mecz ligowy, wygrali także piłkarze Orkana Sochaczew na wyjeździe z Zorzą Szczawin Kościelny w najbliższą niedzielę. Mecz o 15 przy Warszawskiej 80 z zespołem Stoczniowiec 2 Płock. U siebie grał zespół Bzury Chodaków, który pokonał rezerwy Orła Campinos 8-0. Po tym meczu z trenerem Piotrem Chmielakiem rozmawiał Bartek Staniaszek.
1: Było dzisiaj dużo goli. Wiadomo, że jeśli mamy wynik 5-0 do przerwy, wszyscy dzisiaj zagrali. Każdemu dzisiaj dałem pograć. Mogło być więcej. Niestety gdzieś tam w końcówce meczu trochę nam zabrakło tej skuteczności, ale uważam to za dobry mecz. Akurat dzisiaj w obronie zagraliśmy wzorowo. No też nie ma co się oszukiwać, że przebywaliśmy praktycznie cały mecz pod polem karnym przeciwnika, więc dzisiaj i formacja obrony i bramkarz nie miał za dużo do roboty.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Zbliżamy się do 20. Zbliża się też czas pierwszych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów, a w nich w tegorocznych rozgrywkach 11 Polaków i o tym m.in. już za chwilę w wiadomościach w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 20 w Radiu Sochaczew, pora na wiadomości, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata. Zapraszam.
5: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
6: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladića w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladića wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazanym zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
5: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to szop pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytułu broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
7: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
5: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Jakub Jakuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lons, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęstego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barsa, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Kanal Plus Sport.
7: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
8: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony, na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze Złotą Piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd na najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze w powtórkę rozmowy dnia. Dziś w naszym studiu gościliśmy dwie panie, Katarzynę Zwierzchowską i Paulinę Szczesną z gminy Iłów. Na rozmowę zapraszam w imieniu Moniki Figut.
1: Reklama. W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: To jest powtórka audycji.
5: A w naszym studiu Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy Iłów. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Paulina Szczesna, dyrektor żłobka Maluch Plus w Giżycach.
7: Dzień dobry Państwu.
5: Witam serdecznie. Już w zasadzie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o oświacie i o żłobku właśnie. Zaczniemy od szkół i oddziałów przedszkolnych. Jak ta sytuacja przedstawia się u Was w tym roku szkolnym? Ile macie dzieci? Ile oddziałów?
6: Na terenie gminy Iłów sytuacja jest stabilna na tą sytuację z urodzeniami dzieci i demografią na terenie gminy. Mamy 3 szkoły podstawowe, gdzie jest łącznie 8 oddziałów przedszkolnych i 1 przedszkole samorządowe. Łącznie w szkołach podstawowych mamy 456 uczniów, w tym 6 uczniów pochodzenia ukraińskiego oraz w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu 231 dzieciaczków do wieku do lat 6. Także nie możemy narzekać na dzisiejsze czasy, że po prostu coś u nas złego w oświacie się dzieje.
5: Na szczęście szkoły
6: tak,
5: pełne.
6: Tak, na szczęście. To... Posiadamy oczywiście wolne miejsca jeszcze w oddziałach przedszkolnych, także gdyby zdarzyła się potrzeba, to jesteśmy otwarci.
5: A proszę powiedzieć właśnie, jak pracują oddziały przedszkolne?
6: U nas sytuacja wygląda tak, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkole to są placówki nieferyjne, także nie obowiązują ich przerwy w nauce, tak jak szkoły podstawowe. My jako urząd, także dyrektorzy szkół jesteśmy do dyspozycji rodziców. Staramy się zapewnić opiekę przez cały rok. Pojawia się zarządzenie pana wójta odnośnie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, żeby ta opieka była w cyklu ciągłym, zarówno w ferie, jak i w wakacje. Tak samo godziny oddziałów przedszkolnych są dostosowane i będą dostosowane do potrzeb rodziców.
5: No proszę. To jeszcze warto się pochwalić troszeczkę. Szkoły wasze zostały zakwalifikowane do dofinansowania z rządowego programu.
6: Tak, złożyliśmy wniosek w sierpniu na program Pracownie Kompas Jutra. Udało nam się zakwalifikować. Informacja przyszła zaraz na początku września. Jest to szkoła podstawowa w Iłowie oraz szkoła podstawowa w Brzozowie Starym. Jest to kwota dofinansowania po 30 000 złotych, gdzie urząd zapewnia 20% wkładu własnego, czyli 7 500.
5: I jeszcze ważne wydarzenie. Tradycyjnie pod koniec sierpnia zostały wręczone stypendia wójta.
6: Tak, u nas jest taka tradycja właśnie, że to jest koniec sierpnia. Kolejna edycja stypendiów pana wójta dla 138 uczniów, 178 stypendiów, czyli 40 uczniów z terenu naszej gminy otrzymało stypendia podwójne za wyniki w nauce oraz wyniki w konkursach artystycznych, sportowych i to była kwota 900 zł podwójnego stypendium. Stypendia studia zostały wręczone, dzieciaki zadowolone, także czekamy na kolejną edycję.
5: I gratulujemy oczywiście wszystkim nagrodzonym. I przechodzimy do żłobka i tu musimy zacząć od ważnej informacji, że nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.
6: Tak, poprzednia pani dyrektor, pani Karolina Mikołajczyk złożyła wypowiedzenie i swoją karierę będzie już rozwijać w innej placówce. My jako urząd ogłosiliśmy konkurs w miesiącu sierpień. Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora zarekomendowała do pana wójta, panią Paulinę Szczesną, która od 1 września rozpoczęła pracę w naszym żłobku.
5: I dziś gości w naszym studiu. Gratulujemy oczywiście wygranej w konkursie. Co słychać w waszym żłobku? Jakie tutaj nowości? Co pani zastała? Jak pierwsze wrażenia? Proszę opowiadać.
7: Dziękuję ślicznie. Dyrektorem żłobka jestem od 1 września, także to dość krótki okres, ale już wiem, że mam bardzo dobrą, empatyczną i wykwalifikowaną kadrę. Jeśli chodzi o naszą wspólną misję tworzenia żłobka, tak, to chcemy, aby było to miejsce, gdzie dzieciaki się rozwijają, bawią i przede wszystkim czują jak w domu. Pierwszą innowacją, którą już wprowadziłam, która trwa w tej chwili, jest proces adaptacji. Jest to tak naprawdę element kluczowy dla bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci oraz budowania spójnej współpracy z rodzicami, co jest dla nas bardzo ważne. Była to adaptacja stopniowana, obejmowała ona spotkanie wstępne, obecność dzieci z rodzicami, czyli takie indywidualne podejście, możliwość rozmowy, praktycznie czas poświęcony jeden na jeden dla dziecka i rodzica przez opiekuna. Obecnie jesteśmy na etapie wydłużania czasu pozostawania dzieci w żłobku, pierwszego leżakowania. Cały proces jest bardzo elastyczny, no i dostosowany do potrzeb dzieciaczków i rodziców. Jeżeli chodzi o kolejne tygodnie, miesiące, to dążymy do dalszego rozwoju żłobka. Chcemy przede wszystkim podjąć współpracę z lokalnym środowiskiem, ale także rozwijać profilaktykę i wczesne wspieranie rozwoju dziecka, co obecnie jest bardzo ważne. A teraz najważniejsza informacja, czyli mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. Serdecznie zapraszam maluszki wraz z rodzicami. Można się z nami skontaktować przez numer telefonu 24 277 49 04. Warto podkreślić, że w naszym żłobku są małe grupy. Daje to możliwość praktycznie indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Żłobek czynny jest w godzinach 7-17, więc też bardzo dobrze dostosowany godzinowo do rodziców. W gronie naszych żłobkowiczów mamy dzieci, które są w wieku 8-10 miesięcy. W tej chwili już dzisiaj przychodzą z uśmiechem do żłobka, a zaznaczam, że mamy 8 września, więc bardzo szybko tutaj zbudowały pozytywne relacje ze swoimi dzieciami. Mamy również już małych absolwentów, których spotykamy, kiedy idą w drodze do przedszkola, ponieważ na terenie placówki również jest oddział przedszkolny. I nasi absolwenci z radością witają się ze swoimi dzieciami ze żłobka. Pamiętają o nich, przytulają się na powitanie, więc to też bardzo, bardzo dużo znaczy i bardzo dużo mówi o jakości opieki. Nasz żłobek powstał w 2024 roku po całkowitym remoncie budynku szkoły podstawowej. Sale, wyposażenie, wszystko jest bardzo zadbane. Więc serdecznie, serdecznie zapraszam.
5: No, nie mam już pytań w zasadzie. Powiedziała pani wszystko. Wiem od was, że rzeczywiście atmosfera w żłobku jest bardzo sympatyczna, że dzieci się tam dobrze czują i są spokojne i radosne. I to wiem, zanim wyszłyśmy na antenę, także to prawda jest wielka. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
6: Dziękujemy.
5: Przypomnę tylko, naszymi gośćmi były Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy IŁów. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: I Paulina Szczesna, dyrektor żłobka Maluch Plus w Giżycach.
7: Dziękuję.
8: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
9: Była to powtórka audycji.
8: Moja i twoja muzyka.

Tak, gramy w Radiu Słuchaczew na 94 i 9 FM. Teraz będzie o oszczędzaniu, bowiem co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 000 zł odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub

0: inwestują pieniądze. 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku. I oby ta liczba stale nam rosła.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.

0: I na koniec jeszcze przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki tradycyjnie zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy między 9 a 13 osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód tożsamości i jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań po rozmowie z personelem medycznym, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Radio Sochaczew.

0: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

mnie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: i my, i oni, i oni.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.